0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Kiss FM. Come on, life.
2: Drops and bangers.
1: Same hity. Kiss FM.

0: know what it is. Jeżeli kliknęliście w ten wywiad, bo chcieliście posłuchać czegoś o komedii, dowiedzieć się o niej, poznać kulisy, no to nic bardziej mylnego, bo przez godzinę będziemy rozmawiać o rapie. Siemanko, Cezary.
1: Witam.
0: Umówiliśmy się...
1: A nie, poczekaj, przepraszam.
0: No.
1: Bo jest tak chyba w hip-hopowych podcastach, że się skleja piony. Ja nie wiem, to
0: zrzuć... Tak, na początku? Przeważnie na końcu. Może żółwia możemy zrobić.
1: Aha, żółwia. Dobrze, dobrze.
0: Róbmy żółwia.
1: Dobrze, dobrze.
0: To już jesteśmy naprawdę po hip-hopowemu.
1: Tak.
0: Umówiliśmy się w DM-ach, że lecimy dzisiaj do spodu. Ze wszystkimi największymi ksywkami. Nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem, czy jesteś na to gotowy.
1: Ja czasami rzucam takie deklaracje. No zobaczymy, zobaczymy, no.
0: Ja bardzo bym chciał, żeby nasza dzisiejsza rozmowa była w takim tonie, jak ostatnio byłeś u Lotka i przez 2 godziny, czy tam półtora rozmawialiście o programach typu reality show. To żebyśmy dzisiaj po prostu pogadali sobie o rapie.
1: Dobra. Mam dobry vibe.
0: O hip-hopie, a tu ze mną nie będziesz miał, myślisz?
1: No nie wiem, no.
0: Okaże się.
1: To się, wiesz, ja tak wiesz, no jak ty mi mówisz, będzie grubo, no to...
0: Nie,
1: no,
0: jeszcze tak nie powiedziałem. Zakładam, że tak może być. Bardzo bym chciał, żebyśmy zrobili coś innego właśnie, że nie tylko kawa, ADHD i jak piszesz swoje, wiesz, teraz pogadamy może bardziej, jak piszesz swoje rapowe teksty, a nie swoje... Speciale,
1: jak to
0: przykład?
1: Powiedział kiedyś Panoramix, niczego nie obiecuję, ale do Egiptu pojadę.
0: No to zobaczymy, jak to będzie, słuchaj, bo to nie jest też tak kompletnie od czapy, że ja sobie wymyśliłem, żebyś ty do hip-hopowego medium, hip-hopowego podcastu przyszedł, bo ty robisz rap. Czy ty to nazywasz, że robisz rap?
1: Nie, ja to wiesz, się dystansuję trochę od tego, nie, tak przynajmniej mentalnie. Mhm. Ale no robię, w sensie technicznie można to tak nazwać, że ja to robię.
0: No, no to pójdźmy teraz takim trybem tych najbardziej chamskich, najbardiej oczywistych pytań raperów.
1: One są bardzo dobre, bo często ustawiają sytuację.
0: Tak, Cezary, dlaczego hip-hop?
1: O, mega mocne pytanie. Słuchaj, no... To jest tak, jakbyś zapytał, dlaczego chrześcijaństwo? No po prostu się rodzisz w pewnym miejscu i gdzie po prostu coś rządzi, no i nie da rady tym nie przesiąknąć po prostu. Nie da rady tym, mam wrażenie, że hip-hop no przez całe moje życie jest taką jakimś czymś, co nade mną... Myślę, że nad wszystkimi chyba młodymi ludźmi w Polsce od 20 lat jakichś mniej więcej. Więc kurde, chociaż to też nie było tak zawsze, że ja dopiero hip-hopem w zasadzie się zacząłem interesować od roku pamiętnego 2009.
0: Myślę, że tak. Tedy versus Peja. Kurde.
1: Tak, myślę, że dużo osób wtedy, tak. Że się hip-hop trochę się otworzył wtedy na inne rynki, na inne...
0: Bo to było wszędzie. Ja się dowiedziałem o tej sytuacji, bo widziałem w faktach, bo moja mama oglądała i była sytuacja z Zielonej Góry, że doszło do... niecnych czynów ze strony Ryszarda.
1: Tak, a ty byłeś wcześniej i się interesowałeś chyba?
0: Właśnie,
1: wszedłeś.
0: U mnie to wyglądało tak, ja lubię tę historię opowiadać, to nie jest o mnie dzisiaj, ale lubię to opowiadać, że ja jak byłem naprawdę takim gnojkiem kilkuletnim, to jeszcze dużo czasu spędzałem u babci, która miała cały pakiet telewizji z dziadkiem, bo dziadek był schorowany i po prostu siedział na chacie, oglądał telewizję, co miał robić biedny. I miał wszystkie kanały na świecie, gdzie ja miałem tą przysłowiową jedynkę, dwójkę i Polsat śnieżył. To tam było wszystko i była Viva między innymi i MTV. I na Vivie kiedyś było tak, że leciał teledysk jakiś, powiedzmy, nie wiem, Britney Spears Toxic, ale obok miałeś 3 następne klipy, które polecą. I ja po prostu całymi dniami siedziałem, czekałem na WWO, na Eminema. To były pierwsze rzeczy, które... Ja do dzisiaj pamiętam, jak ktoś mnie pytał pierwsze wspomnienie z rapem, to mam dupę plastikową Eminema, jak w teledysku Without Me siada na jakimś po prostu tam, na jakimś takim przypadkowym przechodniu, bo ten klip jest taki tam komiczny, on tam parodiuje chyba Supermana czy kogoś. Więc to niezły też w ogóle dwie strony, że tu WWO, chłopaki na trzepaku i lewa na górze, a Eminem tam wchodzi po budynku i udaje Supermana.
1: Na innym levelu, prawda?
0: Więc ja nasiąkłem wtedy, ale to nie było też tak, że już od wtedy wszystko śledziłem. Mam właśnie bardzo podobnie jak ty, że pamiętam, jak wybuchła ta sprawa TDP-a, czy tam Peja versus TD, ale też dlatego, że mniej więcej jakoś internet u mnie się pojawił, że ta tata poszedł, założył, podpiął kabel i można było wchodzić. Ale można było wtedy właśnie na przykład zobaczyć te newsy, o którym tu, tak jak mówisz, że to wyszło gdzieś dalej szerzej, to na różnych stronach, na różnych portalach było o tym pisane, gdzie w życiu byś się o tym nie spodziewał. I to był jakiś taki zapalnik, no nie? Że co tam się dzieje? Posłucham tego, no i...
1: Kurde, wiesz co, no mi się wydaje, że ten konflikt tych panów troszkę był takim czymś więcej niż samym konfliktem tych panów, bo ja to troszkę tak procesuję, że na przykład ja w tym bifie zobaczyłem, że trochę jest miejsce dla mnie w tej jakby kulturze, ponieważ do tego bifu ja miałem takie podskórne poczucie, że ja w ogóle, wiesz, dużo chłopaków ma to z tak zwanych dobrych domów. Ja nie wiem, czy byłem z dobrego domu, ja byłem raczej z grzecznego domu, powiedzmy, nie? Więc te treści, które, wiesz, jak masz mamę nadopiekuńczą i tatę nadopiekuńczą i nie możesz wychodzić zza podwórko,

0: firma z telefonu pewnie.
1: Leca firma, oczywiście.
0: Rzeczy.
1: Różne ten, ostrze noże i nożyczki, halabardy
0: i pilniczki.
1: Aparat czeski, gwoździe pineski, sztyki, patyki, dywany i guziki.
0: WWO halabardy.
1: WWO halabardy, tak jest. No więc wracając do mojej jakże rozwlekłej historii, no to ja, wiesz, i wtedy troszeczkę Jacek Graniecki, wiesz, no bo to było starcie takie, hej, ja jestem z ulicy, ja jestem z Jeżyc, ty jesteś banan resortowy. Uh-huh. I wiesz, i wtedy miał na zasadzie takim, że się odpowiedział tak, wiesz, nawet tam był taki wers, że ja nie jestem patolem, mam ojca, matkę, dobry dom, wiesz, że to było takie, że ja tak, że tak, hej, ktoś się wstawił w ogóle za nami, grzecznymi w ogóle, wiesz, że,
0: okay,
1: że jest przestrzeń, że jest przestrzeń w tej kulturze na osoby inne niż OGs, powiedzmy. No i potem w ogóle jeszcze mam wrażenie, że jeśli już analizujemy aspekt socjologiczny tego wydarzenia, no to wydaje mi się, że pan młody Matczak też z podobnymi się borykał rozterkami, co też słychać w jego takich początkowych rzeczach, wiesz, że on chciał być z getta, on chciał być, że się urodził nie tam, gdzie trzeba, żeby być członkiem kultury
0: hip-hop. Tak, on napisał przecież do preorderu płyty 100 dni do matury była dodawana jego praca, tylko teraz nie pamiętam, czy to była praca licencjacka, czy to było coś z matury, czy jakieś wypracowanie właśnie o TD.
1: Tak, tak, tak.
0: Tylko on, nie
1: on
0: pamiętam
1: mówił
0: tytułu.
1: W CGM chyba u Rawicza.
0: Chyba u Flinta. Pozdrawiamy serdecznie. Wydaje mi się, że Flint wtedy Rawicz raczej leczył wątrobę czy tam nerkę, przepraszam.
1: Nie, od jarania to chyba co innego.
0: Nie, on mówił, że tam wszystko po kolei mu siadło, ale nieważne. Pozdrawiamy serdecznie, dużo zdrowia życzymy. Wyszliśmy od pytania...
1: Czemu hip-hop?
0: Dlaczego hip-hop, tak, i że to... i że później ten TD i Peja. Pytanie drugie z tych takich najważniejszych dla raperów, skąd pomysł na ksywkę? Bo ja tu mam człowieku wypisane tak. Charlie P, co jest oczywistym follow-upem do Ryśka, do Charlie P, umówmy się, nie każdy zna ten jego jeden z aliasów, ale myślę, że mam rację, tak? Charlie P, że
1: bardziej
0: to było...
1: do Cardi B.
0: Okej, okay. To nieźle przestrzeliłem. Ale mam jeszcze tak, Pontiac Bandit.
1: O, to jedna z moich ulubieńszych.
0: No i Ponciaty i Młody Ponti.
1: Pontiac Bandit. Chyba ostatnio skrystalizowało. Ja ogólnie jestem fanem, ja jestem, wiesz, osobą wieloimienną i wieloksywową. Bardzo sobie cenię w ogóle, jeśli chodzi o Belmont Jacka, tą jego szeroką gamę określeń. Jeszcze miałem krzywdę Czardasz swego czasu. No wszystko to się bierze od Cezary Ponteski.
0: Po prostu. Tak, po prostu. Nie, to nie był ziomek z osiedla, albo tak jak koleżanka powiedziała do Bambi, że hej, ty mogłabyś się nazywać Bambi, ona jest Bambi, to...
1: No mniej więcej tak. Znaczy, no, nie wszystkie ja wymyśliłem. Na przykład podobne, analogiczne sytuacje, tylko na przykład mi nie powiedziała koleżanka, tylko kolega. No. Powiedział mi, Pontiac Bandit do mnie powiedział. I ja mówię,
0: Bo to jest w ogóle prawdziwy samochód. Jakby ktoś nie wiedział, to istnieje takie auto jak Pontiac. Fiat Bandit, teraz ja nie wiem, czy
1: nie Polska jeździł myśli. Ten, jakieś seryjnicy w Stanach chyba Pontiacami jeździli.
0: Uj, to nie wiem, ale jak zobaczyłem ten samochód, to mi się od razu skojarzył, że gdzieś na pewno w jakimś filmie, serialu grał główną rolę.
1: A bardzo możliwe. I słuchajcie, jeszcze jeden statement a propos, bardzo dziękuję za to pytanie. Dużo osób do mnie pisze, że otworzyła się restauracja we Wrocławiu Ponti, czyli ja to zrobiłem. Nie ja to zrobiłem, kochani, to są uzurpatorzy. I ja w ogóle tego nie propsuję. Może mają dobre rzeczy, nie wiem. Znaczy, jeszcze się nie otworzyła chyba, ale już...
0: Ale że oni nie napisali do ciebie na otwarcie, na współpracę, żebyś przyjechał i zrobił tam recenzję w stylu, nie wiem, Gracjana, to aż dziwne.
1: Najpierw się oburzyłem trochę, ale potem wszedłem, wpisałem Ponti, przecież to jest jakaś w ogóle... tak jakbym się denerwował, że wiesz, ktoś używa słowa chmura, no to jest ogólnie używane jednak słowo. Ale to nie ja w każdym razie.
0: Okej, dobra. No to takie, wiesz, najważniejsze, już takie głębokie, to jest już takie pytanie po tych takich najbardziej podstawowych, prawda, kiedy osoba z lokalnej gazety robi z raperem, który przyjechał na dni miasta wywiad, to zawsze musi paść pytanie, co cię inspiruje do pisania twoich tekstów? Rapowych. Trzymamy się przy rap łamany na hip-hop, tak jak półka.
1: Dobra. Co mnie inspiruje? Wiesz co? Kurde, bardzo, bardzo nie spodziewałem się tego pytania. No, inspiruje mnie najczęściej mój stan psychofizyczny, który odczuwam. Najczęściej mnie inspiruje jakieś moje właśnie takie

0: jakiś mój ból. Jest takie, kiedyś jakiś chłop stary powiedział: ja nie z soli ani z roli, ale z tego, co mnie boli, wyrosłem.
1: Nie wiem, nie znam, ale
0: to
1: jeżeli...
0: jakiś chłop, co na historii, pan, jakiś z wąsami mi się kojarzy, jakiś sarmata jakiś prawdopodobnie. Jakiś Jakub Szela czy coś. Dajcie, napiszcie w komentarzach, tak kto jest. Napisał to.
1: Dziękuję, że to zrobiłeś.
0: Czy to cię satysfakcjonuje, ta odpowiedź, czy...
1: Jest okej, ale będziemy to rozwijać, bo ja twoich numerów słucham i przesłuchałem sobie, więc...
0: Co ty myślisz?
1: Podrążmy, bo ja... Bardzo mi się podoba to, że słychać, że to jest szczere i kompletnie nie na siłę. Że ty nie tryhardujesz w tym w ogóle.
0: Uważam, że tryhard to największy grzech XXI wieku.
1: I nie ma tam ani 0,001% w twoich kawałkach. Nieważne, czy w Pójdźce coś tam, czy w 140 wersów z, przepraszam, Knurowa, nie z Kunowa. I uważam, że jeśli chodzi o podwójne rymy, to naprawdę ci to wychodzi. Nie wiem, czy ty to liczysz, czy robisz to tak, wiesz, masz taki instynkt, że ta dwójka tu pasuje, czy masz tak, że a, dobra, podzielę sobie to słówko tutaj, pobawię się.
0: Nie, no słuchaj, ja nie robię tego od linijki, jak to pisał FNM. Mhm. Ja raczej tak, wiesz, ja mam na przykład swój folder, znaczy mam w notatkach po prostu.
1: Masz telefon, myślałem, że wyjmiesz telefon. Notatnik jak Pelson z tylnej kieszeni na teledysku.
0: Aż tak jak OG jak Pelson, to ja nie jestem, słuchaj. Ale mam taki swój folder, się nazywa hip-hop. No i na przykład, okay. Na przykład mam zapisany rym, że fajny by był rym pod żaganiem, że coś się wydarzyło pod żaganiem i to zrymować do podżeganie, do czegoś.
1: No tak.
0: Na przykład. Albo na przykład... Albo kontrachęci i kontrachęci, ale to myślę, że kontrachęci też było ze trzy razy, tylko ja. No więc najczęściej jest tak, że wiesz, ja sobie biorę prysznic, że sobie...
1: Dzięki za info, dobrze wiedzieć.
0: Bardzo dobrze, chociaż nie, przepraszam, już bym cię wprowadził w błąd. Już mam wannę teraz na Bemowie.
1: O!
0: Bardzo polecam. Bardzo ciepłe kąpiele uspokajają układ nerwowy. Hip-hop, ale też wiedza. Więc na przykład, wiesz, robię sobie kąpiel i na przykład mi wpadnie jakiś rym, więc ja sobie go zapisuję i jak mi się zbierze coś fajnego, ktoś mi coś podrzuci, jakiś bicik, to sobie to nagram. Ale właśnie, no, tak jak mówisz, bardzo ci dziękuję, że to powiedziałeś. To jest, już mnie kupiłeś, już Kaziu Rabulas coś czuje, że ten podcast będzie taki jak z Lotkiem, bo już cię uwielbiam.
1: To nie. Dla widzów, którzy są tutaj pierwszy raz, bo jest Czarek, pragnę też powiadomić, poinformować, że nie uprawiam tutaj w żaden sposób Lizo. I myślę, że wiecie, jakoby oglądaliście różne moje rozmowy, to wiecie, albo nasz podcast Hear Me Out, to nie jest tak, że mówię tutaj, żeby było miło, tylko naprawdę tak uważam, bo...
0: Ale też się ze mną nie ceregiel.
1: Bo to. Takich rzeczy na naszej scenie nie ma, po prostu. Takiego funny comedy rap, to ja tutaj mam wypisane 3 ksywki, wiesz. A ty jeszcze nie robisz tego w stylu, że tak, teraz zapowiadam epkę i za tydzień na streamingach, tylko po prostu sobie wrzucasz raz na, kurczę, nie wiem, pół roku kawałek. A i tak to wychodzi.
0: Yeah.
1: A czy między tymi numerami, co wychodzą raz na pół roku, czy raz na miesiąc, czy różnie, to coś jeszcze powstaje, czy jest tak, że jest ten numer, dobra, wrzucamy?
0: Jest ten numer, dobra, wrzucamy.
1: Nie, jeden kawałeczek. Czyli w życiu byś miał ich ile? 15?
0: Może z 10. Ja też, wiesz co, ja też lubię hip-hop pod tym kątem, że ja na przykład jestem dosyć otwarty na featuringi i to jest na przykład, ostatnio się spotkałem z moim kolegą Piotrem Splinem z Gdańska, który też jest komikiem, też nagrywa. I wiesz, spędziliśmy sobie dzień, on mnie zaprosił na ficik, dawno już się nie widzieliśmy w sumie, każdy tam dość skrobnął. Ja też nie muszę się z tym, wiesz... Normalnym pytanie rzeczy bym powiedział, ale no nie przygotowałem się w ogóle, nie mam takiego, nie muszę się z tym ceregielić, no to też nie jest dobre słowo, nie muszę dbać o to, żeby, wiesz, był beat, nagrywka, coś tam, ktoś mnie zaprosi na ficika, ja mówię, słuchaj, ja to nawinę, przyjeżdżam, nawijam, ktoś potem się tym zajmuje, bo wiesz, zorganizować to tam, dokładnie. Jakieś te wszystkie rzeczy.
1: To jest jak Góral mówił o dogrywce do miurze, ja pod takie bity to piszę w 6 minut.
0: O Jezu, Don Góralesko to jest mój spirit animal w ogóle, jak on ma, Jezus Mary, muszę to opowiedzieć. Bo to jest niesamowite. To jest historia nie moja niestety. To jest historia z klasy Please Stand Up,
1: okay.
0: Która w ogóle pokazuje, jak Don Góralesko jest totalnym szefem. Otóż jest sytuacja hotelowa, wieczorowa. jest sytuacja, że tam biesiadnikom zachciało się jeść. I została zamówiona pizza do hotelu. No i Don Góralesko otwiera panu pizzermanowi drzwi. I pan pizzerman z pizzą mówi: ja, Don Góralesko, Jezu, to mam wszystkie twoje płyty. Na sobie Don Góralesko mówi: ta, to je... I zamyka drzwi. No i słuchaj, czy można być większym gigaczadem? No nie sądzę.
1: Poczekaj, bo Góral był.
0: Bo ja ci przerwałem, a my
1: ja już tam... nie wiem, zostajmy przy tym.
0: A wiem, gadaliśmy o featuringach, że Góral ma taki taką.
1: Że ja się wciąłem z tym Miu, że ja tu piszę pod takie bity w 6 minut, a ty powiedziałeś, że dogrywałeś się do kumpla ostatnio i że spoko luzik, że fajnie się tak dograć.
0: Tak, fajnie. Teraz na przykład teraz jestem szczęśliwy, że będę miał featuring też z moim ulubionym rapperem Michał Wojtek, Wrocław.
1: O!
0: Bardzo pozdrawiam.
1: Bardzo fajna epka ostatnio.
0: Świetne. No ja jestem mega fanem Michała Wojtka.
1: Bardzo, długo go nie było też.
0: Długo nie było, ja mu bardzo kibicuję i kurde, też chętnie się mu dogram, żeby coś tam przyświrować, że tak się wyrażę, klautu jego twórczości, ponieważ uważam, że warto.
1: Jak ktoś mówi ksywa Michał Wojtek, mam jedną anegdotkę, pozwolę sobie też zarzucić. On kiedyś, to było, nie wiem, 10 lat temu, zrobił jedną, jedyną rzecz, która jemu jako polskiemu raperowi się udała pod zagraniczny beat. Że nagrał pod instrumental Kanye'ego Westa Real Friends i zrobił to tak, że brzmi to bez przypału. Tak. I to jest jedyny przypadek w Polsce, kiedy ktoś wziął zagraniczny instrumental i nawinął na nim po polsku i to brzmi dobrze. I to jest naprawdę zajebisty kawałek. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa numer w jego wykonaniu, ale myślę, że jak piszecie Michał Wojtek Real Friends, to i tak znajdzie, nie? Więc polecam serdecznie, to jest świetny numer. On tam też się rozliczał, tam były jakieś akcje bardziej krzywe czy nie krzywe, ale no polecamy serdecznie. Tak. Kurczę, tak. Kiedy to nastąpi z Michałem Wojtkiem?
0: Kurde, wiesz co, mamy dosyć teraz, jesteśmy na takim etapie, że już jakiś czas temu się umówiliśmy na ten feat i Michał był u mnie właśnie na występie we Wrocławiu. Problem jest taki, że ja trochę lubię inne bity niż on i na przykład na bitach, które on... On ma taką umiejętność, których ja nie mam, więc na takich bitach, na których on się czuje świetnie, ja się czuję mniej świetnie. I wiesz, jak ja puściłem taki melodyjny beat mojej dziewczynie, wiesz, no mówię, no to może do tego z Michałem Wojtkiem. A ona mówi, słuchaj, on cię zje dupą na tym bicie. Bo wiesz, ja na przykład potrzebuję takich bitów, które trochę mnie pchają do przodu, a dla niego to są, wiesz, coś, no to chyba nawet Michał Wojtek mówił, że dla niego to jest w ogóle, takie bity to są łatwizny trochę, że one są takie... Znaczy nie, to nie jest oficjalna rzecz, którą on powiedział, tylko chyba właśnie Fistach mi o tym mówił, jego producent.
1: Tak, że dla niego by po prostu jest za prosty do nawinięcia i...
0: Dokładnie. Więc no ja tutaj, wiesz, muszę troszeczkę... Musimy się gdzieś spotkać w środku, żeby to, jeśli chodzi o taśmę, profesję. Wojciech Mans stoi po prostu i ja chcę melodyjną.
1: Musimy teraz jakiegoś, wiesz, rapowego dziennikarza tutaj właśnie, albo Flinta, albo kogoś, że Flint stoi i zrzuca te taśmy, tak. Ten beat, Shook Ones Part 2, pyk, po jednej nucie. To już nie ten program, to już zmieszałem. Dobra, no to był Góral, Michał Wojtek. Kogo byś jeszcze dorzucił do takich... swoich evergreenów, że Charlie P, myślę, że Rychu, kurczę, mam jakieś takie wrażenie, że pałasz do niego sympatią.
0: Lubię Rycha Peje, no? W sensie, ale ja lubię Rycha Peje, ale mniej za, bardziej za bycie Rychem Peją, w sensie bardziej, że on jest jakimś takim, w sensie podoba mi się to, jak on żyje, podoba mi się to, że on właśnie, wiecie, paradoksalnie, wiesz, że on nie udaje, wiesz, że jest młodszy niż jest przede wszystkim. Uważam, że się dosyć godnie zestarzał Rychu Peja.
1: Czyli mówisz, że chciałbyś w wieku 50 lat grać koncerty w piwnicach bez koszulki?
0: Mógłbym to rozważyć. Jeśli byłbym w dobrej formie, ale ja akurat należę do tego gatunku mężczyzn, którzy nie wyglądają zbyt dobrze.
1: Mam dokładnie to samo.
0: Więc Rychu Peja pałam sympatią. Bardzo lubię Guziora słuchać. Ale to jak mam do, jak, wiesz, jak słucham Guziora, jak ktoś mnie czasami pyta, jak się czuję, to ja mówię, no słucham Guziora ostatnio. i ktoś już wierzy. Raczej to jest taki bardziej melancholijny dla mnie czas, raczej smutniejszy. Bardzo lubię. A ty, ja, czy ja teraz wymieniam, kogo lubię po prostu?
1: Możesz, tak. Aha, no, dobra, tak dobra. Taki był plan.
0: Dobra. Bardzo, no ja bardzo sobie cenię, no do takich oczywistych pików. Uważam, że BDS 2115 jest wyśmienitym raperem. Uważam, że Młody Matczak jest wyśmienitym raperem. I naprawdę w ogóle, no to jest też taka rzecz, właśnie wiesz, tych dwóch powiedzieć, to jest tak jak powiedzieć, ktoś powie, że lubi tam Eda Sheerana, czy kogoś, ty wiesz, tak, czy Katy Perry.
1: Lubię kuchnię włoską, carbonara i pizzę.
0: No. Tak. Natomiast no mało, no kurczę, no.
1: Kurdele.
0: Kurdele, no. No uważam, że to są naprawdę wybitnie uzdolnieni mężczyźni młodzi.
1: Oczywiście, że tak.
0: Chociaż na przykład, no Młody Matczak, to ja mam z nim taki problem, że on jest, że jest dwóch Matczaków trochę, że jest taki Matczak.
1: No on już chyba sam nie wie, ilu ich jest, no.
0: Prawdopodobnie tak. Że jest taki Matczak młody właśnie z pato inteligencji, jest Młody Matczak z pato, jest Młody Matczak bardzo, wiesz, wiecie, jak witam konsumenta, bardzo samoświadomy, bardzo, wiesz, buntowniczy, bardzo w ogóle niedbający o rzeczy, a jest Młody Matczak, który, wiesz, ma potrzebę pójść do jakiegoś streamera i powiedzieć: yeah, I'm famous rapper in Poland. Yeah.
1: Mówisz o sytuacji z Aishą Speedem.
0: Mówię o sytuacji z Aishą Speedem. To mówię: Jezu, Młody Matczak, co ty robisz? Że ty w ogóle nie jesteś... It's not Młody Matczak, I know.
1: W ogóle nie jest potrzebne, nie? W ogóle nie. Kupuje starym willę w Hiszpanii, a tu się pucuje do kogoś...
0: No ale widzisz, właśnie to jest... Na przykład to jest to, co kiedyś miał, mi się wydaje, Bad Bunny właśnie. To jest ten taki kompleks trochę... trochę kompleks stanów, trochę kompleks pochodzenia. Że wydaje mi się, że właśnie Bad Bunny bardzo ciekawie się tego wyzbył, bo trochę wrócił do tych portorykańskich korzeni, ale no przez dłuższy czas, wiesz, no takie rzeczy jak związek z Kardashianką, takie rzeczy jak w ogóle pukanie do tych drzwi i tak czucie się wobec amerykańskiego przemysłu gorszym i takim, no, doskakującym. No wydaje mi się, że tutaj jest jakiś konflikt u pana Młodego Matczaka. Niemniej, no kurde, no to jak on składa, w sensie jak ja go posłucham, wiesz, jak ja sobie włączę Młodego Matczaka na bitach takich właśnie boom-bopowych, Jezus Maria, no to chłop, kawałek Arizona 2013-2016, to ja po każdym występie, to jest w ogóle mój trasowy kawałek, wiesz, taki, żeby sobie z Grzesiem, mój support Grzegorz Wójtowicz, pozdrawiam, że jak zawsze po występie, to wiesz, puszczamy Arizonkę, no wyśmienite.
1: Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo mam tutaj w notatkach jedną rzecz, którą wyłapałem, jak byłem na twoim ostatnim występie w Teatrze Komedia w Warszawie. Gratuluję w ogóle i wyprzedania, i świetnego występu. I wyłapałem tam jedną rzecz, którą jestem ciekaw, och tak, teraz sobie sam tutaj w ogóle sam sobie wyliżę, która leciała, jak ludzie się zbierali, która leciała z głośników po cichutku. Czy ja się nie mylę, że to była Ortega Cartel?
0: Kurde, wiesz co, ciężko mi powiedzieć, ponieważ po pierwsze dotykamy bardzo wrażliwych kwestii.
1: A rozumiem. Czy to możliwe? Posłuchaj, bo chyba ktoś puszczał z telefonu, ale nie mam pewności, bo wiesz, ale to może nie tak zapytam. Czy ty lubisz Ortega Cartel? Czy ty wiesz, o czym ja mówię teraz?
0: Wiesz co, ja tylko znam... Powiem ci tak, to co leci u mnie...
1: To
0: ja
1: leciało, ale to leciało tak cichutko, że nie wiem, czy ktoś oprócz mnie, oprócz takiej hip-hopowej głowy, z taką wiedzą, jaką ja mam i naprawdę z konkretnym zapleczem i ze znajomością ich dyskografii, wiem, który to jest Patro, a który to jest Peter Pitz, nie wyłapię, więc
0: już ci
1: nie
0: odpowiem.
1: Ma się
0: ja już, nie, oczywiście nie odwlekam się od odpowiedzi na to pytanie. Słuchaj, luta jest taka, że... Jeśli chodzi o identyfikację taką wizualno-estetyczną marki Cezary Pontewski, to za część również nie odpowiadam ja, tylko mój menadżer. W sensie, że tam w moim po prostu szeroko pojętym anturażu się pojawia estetyka i stylistyka mojego menadżera Sebastiana i też takiego w zasadzie współtwórcy firmy Cezary Pontewski, ponieważ no on, wiesz, estetycznie odpowiada za duże rzeczy, między innymi reżyseruje moje specjale, a też wybiera muzykę do takich rzeczy, montuje, wiesz, ten cały set z kominkiem, więc najprawdopodobniej, no on ma też jakieś swoje tam rzeczy, których hip-hopowe, których ja w ogóle z tego uniwersum nie, wiesz, on tam jakieś, kurde, bracia Bryndale, Unda Dasey, jakieś Fisze Made, jakieś, wiesz, Łony, jakiś intelektualny rap, dla prawych ludzi. Więc możliwe, że to słyszałeś, ale ja tak szczerze mówiąc nie wiem, co tam
1: okay.
0: jest.
1: Okej, czyli to jest pytanie do Sebastiana. Sebastian, jak to oglądasz? Please, daj znaka, czy to było to, czy nie
0: i
1: to.
0: I sprawdź, czy mamy to w zaifce.
1: dokładnie wiem.
0: Żebyś nie narobił przypału, Sebastian.
1: Miałem dodać. Ciekawe, czy chłopaki w ogóle są w zaifce. Wydaje mi się, że mogli o to nie dbać. Wydaje mi się, oni mieli bardzo, bardzo luźne podejście do tego wszystkiego.
0: A Ortega Kartel to ja tylko kojarzę, tylko jeszcze dokończę Ortega Kartel.
1: Tak, przysuń się troszkę, bo tutaj...
0: Dobrze, oczywiście, bardzo przepraszam. Kurde, no.
1: Stresujące strasznie, nie?
0: Żebyś nie przeklinać.
1: Czasami tam stawiamy takie kopytko, żeby nie odjeżdżać, więc ciesz się, że nie masz takiego, wiesz.
0: Słuchajcie, ja od razu przepraszam, że tak laflunię, ale muszę tak się krygować, żeby nie przeklinać, żeby mikrofon...
1: I żeby nie obrazić żadnego rapera.
0: Nie obrazić rapera i uważać, żeby na rolki ktoś bez kontekstu, co może mnie skancelować, pójdzie.
1: Wszystko będziemy wycinać.
0: Bardzo dobrze. A Ortega Carter to kojarzę tylko, że jak byłem w liceum, to był jakiś kawałek Tedy Ortega Carter.
1: Oczywiście.
0: Taki zajebisty właśnie.
1: I znów.
0: Ja, poczuj grów
1: i mój rap.
0: No cóż. Tak. No super.
1: Czy ty jesteś... To jest właśnie to, dlaczego chciałem, żebyś przyszedł, bo ty jesteś w rap.
0: Oj, po same pomidory. Przepraszam,
1: bo pierwsze co, jak się spotkaliśmy przy kawce, to się zapytałeś, czy my będziemy w naszym podcaście, który tutaj mam i serdecznie zapraszam w podcaście Hear Me Out, rozmawiać o sytuacji PJPZ. Więc ty jesteś tak na bieżąco, czy to do ciebie dociera po prostu przez sociale, czy śledzisz sobie?
0: Nie, no słuchaj, no po prostu mi się wyświetla i ja po prostu jestem wtedy tak zajarany, że mój algorytm po prostu widzi źrenice poszerzające się i mówi, o, dajemy więcej temu kolesiowi, to.
1: No dobra, to w konflikcie PJPZ za kim byś był?
0: Kurde, no właśnie...
1: Znowu za Rysiem.
0: Właśnie ciekawe, bo rozmawiam o tym z moją dziewczyną i... No jeśli chodzi o, wiesz, no kto pokazał dominację, jeśli chodzi o tak na surowo.
1: Okej, okay, no.
0: Można powiedzieć, że Rychu Peja pokazał większą dominację.
1: Słowa padły.
0: Więc tutaj na takim gruncie czysto męskiej rywalizacji można powiedzieć, że póki co, też wiesz, stan na 31...
1: Tak.
0: No natomiast, no jeśli chodzi o, wiesz, same podwaliny takie, powiedzmy, filozoficzne, no to tutaj można by się zastanowić, czy Ryszard ma rację z tym. Wiesz, czy Paweł z Ursynowa przegił pałę.
1: Tak, mógł sobie nagrać, czy nie mógł?
0: Czy mógł sobie nagrać? No moim zdaniem mógł na przykład. Moim zdaniem nie ma to większego problemu. Tym bardziej, że Ryszardowi zdarzało się również nagrać z osobami, które, no mówiąc ogólnie, no nie cieszą się jakimś największą estymą wśród graczy typu OG.
1: Tak jest.
0: Na przykład wyciągnął rękę swego czasu do Young Multiego, co mi zresztą bardzo zaimponowało, tak szczerze mówiąc.
1: Było z Multim, było z Young Iggym, w momencie kiedy oni, no Iggy może tak, ale Mulciak nie był wtedy jeszcze szanowany tak jak teraz, no głównie przez młodzież i przez streamy, co nie?
0: Ja właśnie jestem bardzo ciekawy, dlaczego na przykład, w sensie, że co, jakim kodeksem się kieruje Rychu Peja, że na przykład, bo naprawdę jestem ciekawy, co powoduje, że na przykład jest bezprzypałowe nagrać z Young Multim, a co powoduje, że jest totalnie przypałowe według niego nagrać z BDOS-em 2115, pełna ksyw.
1: Tak, bo to właśnie chyba bardziej o BDOS-a chodzi niż o Miu w tym przypadku. Też wchodzi w grę konflikt z poprzedniego roku między BDOS-em a RIP, gdzie Peja był za RIP i użyczył też instrumentala do Co Cię Boli. Ale skąd niechęć do
0: Peja? Było mi przykro, gdy Rychu wrzucił diss na mnie na story razem z Dexem, bo mam was za idoli i Berorysowi pękłoby serce. Przepraszam, nie mogę się postrzegać.
1: Ale bardzo proszę.
0: Świetne w ogóle.
1: Co jeszcze z bani polecisz, tak wiesz?
0: Czyli popą te congę, czyli popą są te esk.
1: Wiesz, takie klasyki, tam duże elo, wiem jak można skończyć, nie jeden po wyroku, a za nim list gończy.
0: To swego czasu kolekcjonowałem tego rodzaju, na przykład bardzo lubię ten. W sensie uważam, że takie całkiem memiczne są teksty bonusa RPK, jeśli chodzi o właśnie takie, na przykład wiesz. No
1: ty je paruwo, twoje zachowanie podłe śmierdzi gorzej niż...
0: Gdy ziomka wita pudło, bo ma przypał, to palcem nie kiwniesz, by mu pomóc. Chociaż, gdy był na wolności, nie dał ci krzywdy zrobić, jeszcze dał ci zarobić, gdzie wyraz wdzięczności z twojej strony. Lecz gdzie i co? Jesteś zadowolony? Bo ja nie! Na przykład, no takie fajne, nie?
1: To już, bo człowieku, taki idzie shot, że ale się będzie się mieliło.
0: Chłopcy, coś tam tylko, zarobicie dzisiaj.
1: Tylko uważaj, bo wiesz, z bonusem to różnie bywa też ostatnio, że tam szuka ludzi i tak dalej.
0: Szuka.
1: No i co można? Chyba ostatnio właśnie ulotka też BDS-a, że mój menago dzwoni. Było coś, ale już nie pamiętam przy jakiej okazji.
0: Mój menago kocham jak syna twiście byku trudoi.
1: Tak jest, to z 5.5. Klasyk od Bediego, który wszystko zmienił. Tutaj powiedziałeś przed chwilką, że nagrywamy 31 marca, więc jutro mamy...
0: 1 kwietnia.
1: Czyli?
0: Prima aprilis.
1: Tak jest. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy mega szanowanym wielkim portalem hip-hopowym i robimy nagłówki na jutro, żeby ludzi, wiesz... Pojajcujmy. To się wydarzyło, pojaj, wtedy się pogodzili. Co jeszcze takiego byśmy dorzucili do tego? Z takich wiesz, że widzisz to na pierwszy, że masz takie, a no prima aprilis, ale po co oni to wrzucili? Co za cringe.
0: No właśnie, widzisz, no to musiało być. W sensie od razu się zajarałem, jak to powiedziałeś, ponieważ uważam, że jest tutaj pewien potencjał w tym premisie, tylko że to by musiało być coś na tyle subtelnego, żeby właśnie, widzisz, no właśnie takie od razu krzykliwości, uważam, że nie, ale coś takiego ukazującego pewną prawdę o tej branży i o życiu ogólnie, ale właśnie takiego, kurde, żeby ludzie się nie szczaili, że to jest prima aprilis, a totalnie mogłoby być prima aprilis, a totalnie mogłoby się zdarzyć, kurde, no. Wiesz co, no na teraz to uważam, że chyba żebyśmy coś poburzowali wspólnie.
1: No tak.
0: Dobra, poburzujmy. To teraz ty się wypowiadasz, a ja się od tego odbiję.
1: Tylko żeby to było naturalne coś, no nie?
0: No właśnie.
1: Kuchnia Olek, no musiałoby to być, no nie chcę mówić,
0: że... Kuchnia Olek?
1: Kuchnia Olek, żeby nie powiedzieć tak, jak ty już parę razy powiedziałeś.
0: No słuchaj, ja nie jestem zakontraktowany, ja jestem niezależnym artystą i mam taką...
1: Czekaj, nie chcę mówić, że nie wiem... że mamy
0: wiesz,
1: zdjęcia.
0: Ja bym coś na przykład ugryzł, coś z kobiecym, coś z właśnie swagatą.
1: No nie mówię, takiego... że na przykład zagra koncert w kościele czy coś i jest burza, albo że poszła poświęcić jajka, mamy zdjęcia. A nie, to prima aprilis jeszcze nie, co ale ja gadam, to... ale już zaraz święta, już mi się myli wszystko, bo...
0: Ale widzisz, ale fajnie jakby, ale ty, co ty mu wypuklasz tym żartem, no bo ja bym chciał coś uwypuklić, ja bym chciał pokazać reakcję ludzi, która by była na przykład niezrozumiała albo niewspółmierna, a byśmy przewidzieli
1: to. Jakbyśmy jutro wrzucili newsa, że Fagata zagra w kościele, to człowieku.
0: Myślisz?
1: Gdzie by ją raz...
0: Ale widzisz, ale
1: Madonny to... nie chcieli wpuścić, żeby zagrała, to Fagatę wpuszczą do kościoła.
0: No ale widzisz,
1: randomowego.
0: Kaziu, ale to już od razu, w sensie, no bo ja o tym mówiłem, właśnie dlatego ja zrobiłem ten wstęp, że to nie może być oczywiste prima aprilis, że ty już od razu operujesz
1: bo
0: na
1: bo ja
0: bardzo...
1: już na bardzo najniższych, no wiesz...
0: Znaczy nie najniższych, tylko bardzo wyrazistych kontrastach, które są...
1: Ja nie robię komedii tak długo jak ty, okej, okay? Byłem na jednym kursie impro.
0: Serio?
1: Tak.
0: A u kogo?
1: Zrobiłem. U Martyny Cytryny. Pozdrawiamy serdecznie, jeżeli Martyna ogląda.
0: Tak. I jak było?
1: Otworzyło mi to głowę... To prima aprilis. Otworzyło mi to głowę totalnie... Ja to zrobiłem, żeby ci nie skłamać. Skończyłem nie w tym roku, tylko chyba z początkiem poprzedniego roku chodzić na te zajęcia. Od momentu, kiedy zacząłem chodzić na impro, na zajęcia, bardzo mało stand-upu mnie śmieszy. Impro dla mnie jest 30 razy lepsze i po prostu dala. Jak polecam serdecznie, przepraszam za warszawkocentryzm, ale wybrać się na przykład do resortu komedii, nawet w poniedziałki za 5 zł, na grupy po prostu, na grupy, które się uczą i zobaczyć, jak się cała historia buduje. Czy takie rzeczy na przykład od Buchwalda i jego, no on jest w ogóle takim kocurem, że jak ja poszedłem na wielką...
2: Buchwald.
1: Tak jest, pozdrawiamy serdecznie i o twoim rapie też zaraz porozmawiamy. Jak poszedłem na jego wielką grę o nic, to ja nie wiedziałem, co się dzieje. Nie wiedziałem, jak można tak po prostu wymyślać rzeczy już. Niesamowita to jest dla mnie rzecz i naprawdę mam tak, że tak jak miałem kilka ulubionych postaci w polskim stand-upie, to teraz mierzą mnie dwie może.
0: A mogę zapytać się tak z ciekawości, jaki był taki przyczynek twój wewnętrzny, żeby pójść na coś takiego?
1: Mam taki przyszłościowy plan, że bardzo bym chciał na aktorstwo pójść i uznałem, że to impro teatralne będzie takim fajnym wstępem do jakiegoś takiego żeby się przemóc, po prostu, no nie, że wyjdę do ludzi, tutaj zagram scenkę, że nie wiem, udaję jeża i po prostu to był super plan. Jeszcze nie poszedłem na to aktorstwo ani nic, ale to był no tak, pomogło mi to mega i też w takiej zwyczajnej otwartości, że bo Martyna też ma takie podejście i ona ma to powiedzonko daj se i też ma, i też zawsze powtarza na zajęciach no i co z tego? I do dzisiaj jak nagrywam swoje rzeczy, czy tutaj, czy na TikToku, to nie jest też tak, że ja nie staram się polepszyć swoich rzeczy, co nie? Że to jest olewcze, tylko że takie, no i co z tego? No następny wywiad robimy i z tym będziemy gadać z Ponciatym godzinę po natorapie, gdzie nikt tego jeszcze nie zrobił, więc hej.
2: Pięknie.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Byliśmy przy Prima Aprilis, zostawmy to Prima Aprilis. Może nam coś wpadnie do głowy w międzyczasie. Teraz tak, czy ty kojarzysz jakieś rapowe memy? Takie nasze polskie, wiesz, w stylu mówię i o filmikach, i o zdjęciach, że tam Taco Hemingway stoi w korku, tego typu rzeczy. Masz jakieś takie ulubione? Coś ci przychodzi tak do głowy na wyszukajce?
0: Kurde, wiesz, za swego czasu na przykład byłem fanem tego mema, że nie kłóćcie się, to szkoda, żeby...
1: A, okej, okay, znowu Bedi, no.
0: Że to, tak, to jest mem, fajnie było memowane. No ale jakoś tak szybko, właśnie no ja wiesz, taki
1: ciężko.
0: Problem.
1: Ja sobie wypisałem parę rzeczy, ale totalne to są pierdoły. Mam wrażenie, bo mam wrażenie, że cały czas mi czegoś brakuje. Bo na przykład, zostając przy Bedi, no to są jeszcze frytki belgijskie XXXXXL, nie wiem, czy znasz ten mem, że Bedi grał koncert i ze sceny zobaczył tam food truck taki, tam, czy tam są a frytki XXXXXXL i to wszystko na autotunie takim, więc to jest bardzo fajne, polecam serdecznie. Jak
0: sobie... Czekaj, czyli ja będę, może tutaj usystematyzuję, no? Czyli dla ciebie mem to jest jednorazowe zdarzenie, czy jakaś rzecz, która jest potem modyfikowana i jest takim właśnie...
1: Tak, i to, że coś, co zostaje w... to jest takie powtarzane, powielane w polskim rapie, że możesz to też jakoś właśnie odnieść, że... albo po prostu zabawna sytuacja. Niekoniecznie to musi być obrazek w stylu wilka WDZ wklejonego i że uważaj, bo ta sztuka leci na twoje siano i jest pies, który leci na sianie. Wiesz, takie stare, klasyczne memy. To niekoniecznie o to chodzi, no nie? Może to być tekst w stylu Kasbałagane trzymam w
0: pamięci. No, bardzo dobry. Kurde, wiesz co, no, wydaje mi się, że pewnie sporo takich jest, tylko stoimy teraz przed taką dużą biblioteką. I w ogóle jest tak szeroki, to jest tak szeroki, że w ogóle ja nie mam kluczyka do żadnej teraz skrzynki. Jakbyś mi trochę zawęził to, to pewnie by było, ale tak
1: z bani
0: to...
1: A freestyle El Doki kojarzysz? Był to mem dla ciebie, czy nie?
0: No był.
1: Szoty w Eldo, Cezary Pontewski strzela w Eldoki. Puf, puf, puf.
0: Nie,
1: freestyle Eldo Ureda w skali 0 do 10.
0: Słuchaj, no... Był to niefortunny freestyle, tak bym powiedział. No ja też nie chcę za bardzo, no bo mi się wydaje, że pan Leszek już, wiesz...
1: Mam w ogóle koszulkę jego zespołu, serdecznie pozdrawiam.
0: Tak jest. Kurde, nie chciałbym się... w sensie, że to już jest... Ja mam wrażenie, że to truchło już tak zostało pokopane tego freestylu, że...
1: Sam sobie troszkę to truchło zbudował.
0: Tak, no zdecydowanie, no wiesz, nie wiem, czy ty kojarzysz taki wywiad z Pakol TV właśnie, jak on tak próbował.
1: No i widzisz, to jest mem na przykład. Ale no umówmy się, to był chamska rzecz ze strony Pakola, że on próbował go tak wtedy wziąć pod chuj.
0: He's just being Pakol, nie? W sensie no, jak jesteś osobą, no to zdarzają ci się różni ludzie, którzy będą w różny sposób, no dobrze by było, będąc 40-letnim mężczyzną, przygotować się na to, że może ktoś być złośliwy, może ktoś po prostu sobie to przepracować, no ale wydaje mi się, że pan Leszek już to przepracował, ponieważ kiedyś tam wrzucił jakiegoś posta PCO, więc już cały internet uznał, że okej, lekcja została odrobiona i tak to zostawmy, no.
1: Ciekaw jestem, zapraszam serdecznie, może kiedyś...
0: Jest taki materiał w ogóle właśnie o Eldoce właśnie ostatnio wyszedł. Ja lubię takie właśnie, nie wiem, czy to kojarzysz, takie... Jest taki nowy nurt w kinematografii, jak filmik na YouTubie od 20 do 40 minut opowiadający o jakimś nowożytnym zjawisku często muzycznym właśnie.
1: Tak. Mhm. Dlaczego kiełbasy jaj tam upadły i tak dalej, i tak dalej. I jest na przykład obok historia z Antino.
0: Moja dziewczyna to lubi oglądać takie, to jest najgorsza influencerka na świecie. I tak, a co to, najgorsza influencerka? Słuchajcie widzowie, co ona zrobiła? Ja tego oczywiście nie oceniam, ale no zobaczcie widzowie. I wszyscy, a jazda z nią, co to jest? To są całkiem niezłe rzeczy.
1: To o którym raperze byś taki filmik zrobił, że najgorszy raper w Polsce?
0: Ale...
1: A...
0: Słuchaj, no nie...
1: Kaziu, nie no, musisz mieć kogoś takiego, że... ta proporcja fejmu do skillsów nie pozycjonuje tej osoby tak wysoko.
0: Okej, okay, dobra, zróbmy to. Ja na przykład nie jestem fanem Kubana na przykład.
1: O, widzisz, bardzo ciekawe.
0: Nie.
1: No, ponieważ iż albowiem 40 argumentów, tak? Na luzie.
0: Kurde, wiesz co, na przykład ja nie lubię tych jego podwójnych, w sensie one mi się wydają odlinikowe. Mhm. One się... Że na przykład słucham kawałek Oki i Kuban, najlepszy dzień, i tylko do zwrotki Okiego. Tak samo w ogóle, ciekawostka, jest kawałek Dicho z Fagatą, gdzie ja słucham tylko zwrotki Fagat.
1: Okej, no to jestem przekonany, że teraz by się poleciało z pamięci.
0: A czekaj, jak to leci?
1: Mam na sobie outfit, 7 koła, ciało jak butelka,
0: Coca-Cola. I coś tam dosyta, jak McDonald's. Lubię tylko...
1: Twardych gości, stara szkoła.
0: Więc no cóż...
1: Rozumiem, Kuban, no. Jeszcze kogoś dorzucisz? Do gromadki?
0: Ale właśnie, ale ja bym chciał, żeby wiedzieć, do jakiej gromadki. Jakbyśmy sobie nazwali ten w sensie ktoś, kto budzi powszechną sympatię, a do mnie nie trafia? Czy to jest tak. to, co się dzieje?
1: Super. Nie wymyśliłbym tego lepiej.
0: Dobrze, dobrze. Ja na przykład, to będzie bardzo kontrowersyjne, co ja powiem teraz. O Jezu, ludzie oszaleją, to co ja teraz powiem. Także ja nawet się zastanawiam, czy to powiedzieć, tak szczerze mówiąc, bo to jest, o Jezu, o Boże, chłopie. Słuchaj.
1: No?
0: Nie jestem fanem, uwaga, Łony. Co ty na to?
1: Wrzuciła mnie do friendzona, bo mam bebzona, bo nie mam iPhona, bo nie słucham rapera typu Ona i nie słucham rapera typu Kenki.
0: Skubaniutki, nice one.
1: No, to dlaczego nie Łona?
0: Kurde, nie wiem, wiesz co, coś jest, w sensie, oczywiście, i tutaj też, obowiązkowy, w sensie, mój ogromny szacunek do pana Łony.
1: Oczywiście.
0: Ogromny szacunek. Łona to jest rapowa Abelard Giza, uważam. W sensie, że to jest taka persona... Prawa persona, która stoi i jest w ogóle, wiesz, to jest koleś, który jest dla mnie totalnie OG. W sensie on jest OG w takim rozumieniu. O, jeszcze na przykład chciałbym, jeśli chodzi o OG, wyróżnić bardzo Gipsika, ponieważ Gipsik, uważam, jest totalnym OG, jeśli chodzi o w ogóle spójność postaci i bycie w ogóle true, bycie true for the game. I na przykład ja uważam, że Łona też jest true for the game. Natomiast w ogóle ja nie mogę tego słuchać w ogóle.
1: Tam jest, czy to jest dla ciebie za mądre, czy to jest dla ciebie za gęste, że jest za dużo treści?
0: Jedno i drugie. Za gęste, za mądre, zbyt konceptualne, zbyt... Ja na przykład, wiesz, ja mam takie podejście do muzyki, że ja je traktuję użytkowo troszeczkę, że ja...
1: Okej, no.
0: Ja je potrzebuję, wiesz, do uzyskania pewnego stanu emocjonalnego u siebie i dlatego na przykład też lubię BDS-a, bo ja idę do BDS-a i on mówi... I mój wewnętrzny ten taki chłopiec coś mówi... Tak.
1: Ja też kocham mamę,
0: wiesz? I co by się nie działo, to
1: zbija mi kortyzol słuchanie Kizo.
0: O, też zdecydowanie, bo uwielbiam Kizo.
1: To jest twój tekst.
0: Szczerze mówiąc, Kizo, Jezu, to jest definicja. Kizo to jest trochę polski Tomek Kołecki. Znaczy rapowy Tomek Kołecki. Chociaż Żabson uważam, że to jest Tomek Kołecki, tak jeśli chodzi ten. Uwielbiam Kizownika.
1: Wrzuciliśmy do worka, który do ciebie nie trafia, wrzuciliśmy Kubana, wrzuciliśmy Łonę, no to dajmy jeszcze kogoś, żebyśmy mieli takie top 3.
0: Czekaj. Łona. Kurde, no dobra, nie będzie, no. Kuban, Łona. Kurde, czekaj.
1: Może ja tu mam... wiem.
0: No weź mi
1: ja mam tu przecież jeszcze. To mówił Pontek, są moi ziomble, nie słucham Paluch i Kueba Ombre.
0: Były strzały, pada Kuebo w pewnym momencie. Ale to raczej... Znaczy ja bardzo cenię Kuebo na fide i na przykład lubię niektóre numery, na przykład takie bardziej freestyle'owe. Akurat to była taka odbitka, bo on zaczepiał po prostu moich kolegów. Nie? W sensie to jest odpowiedź na wers polscy stand-uperzy, ktoś tam, którzy myślą, że są zabawni.
1: A tak, na Romantic Psycho w trzecim kawałku. Jest, tobie.
0: Tak, przy mnie właśnie akurat. To były strzały do mnie. nie, no ale akurat, no wtedy nie byłem fanem za bardzo... Kurde, no teraz tak głupio, no bo akurat z panem Kuebo to gdzieś tam ostatnio nawet mieliśmy okazję gadać i coś tam. I jest to w ogóle osoba bardzo spoko. Więc no ja bym raczej już tutaj to zachowawczo może, się z tych słów wycofał.
1: Może ten paluch, co był wcześniej. Czy boisz się?
0: No palucha się boję.
1: Trochę ja też bym...
0: Paluch to jest... W sensie, że no paluch to jest osoba... Chociaż też, no w sensie... Na przykład moja dziewczyna lubi palucha bardzo. I trochę mnie przekonała do palucha. Że paluch jest trochę... Jest taki właśnie... Ja go szanuję na przykład, że on wiesz... Że on nie ma potrzeby jakiejś tam fleksowania się specjalnego... To ja
1: nie, tam tylko codziennie wrzuca, wiesz, Panamery albo G-klasy na stories, ale to tak to...
0: Aha, okej, okay, dobrze. To chyba tych informacji nie miałem.
1: Ale to tak mimochodem, wiesz, a no jadę umyć, to wrzucę, że mam wodę na bańkę.
0: Ale no, też mi nie siedzi. W sensie, jak ona mi powiedziała na początku relacji, że słucha palucha, to ja byłem taki w ogóle, że... Byłem taki w ogóle... W ogóle to jest śmieszne, że...
1: Prześmieszna sytuacja, bo miałem tak podobnie z moją Olusią, pozdrawiam serdecznie. Bo ja zawsze byłem w rap i ona dobrze wiedziała, my się znaliśmy wcześniej, zanim zostaliśmy parą. I powiedziała mi kiedyś, że miała dosłownie takie wątpliwości, że jak ja się będę z nim spotykać, jak on słucha takiego... No, ale potem puściłem jej właśnie na przykład, nie wiem, Ortegę. Miętę.
0: Proszę bardzo.
1: Vito Bambino, który też przecież rapował bardzo mocno. No i jakoś się udało. Janka rapowanie. Takich, wiesz, od większych rzeczy. A teraz to razem właśnie wiksujemy do Kizownika i zaskoczyli. Mój miły, powiedziałem jakiś czas temu, że pogadamy o Buchwim, o Buchwaldzie. Nie wiem, czy ja mogę mówić Buchwi, jak chyba może raz w życiu rękę mu podałem, ale może mogę. Czy ty w ogóle jakoś rezonujesz z tym, co on robi, jak on sobie rapuje? Bo uważam, że jesteście na bardzo podobnym poziomie, wiesz, że on też nie tryharduje i też mi się bardzo przyjemnie tego słucha.
0: Słuchaj, no, Maciej Buchwi, to jest mój wieloletni kolega. Z czasów takich, no powiedzmy, stand-upowych, jesteśmy obaj zajawkowiczami. Stworzyliśmy razem sporo rzeczy. Ostatnio nawet dostałem zaproszenie do projektu Lil Piotruś i Buchwi.
1: Kolejny feat.
0: Kolejny feat. Znaczy już on się wydarzył.
1: Tak?
0: Mam kawałek z Buchwi.
1: Okej, okay. No bo luźną bitwuchę.
0: A luźna bitwucha też, tak, oczywiście. No kurde, na Buchwi, no tam wiesz, idzie jak przecinak. On nie bierze jeńców. On jest za bardzo osobą taką, wiesz, kompetytywną w tym wszystkim. No tak, no oczywiście, jest to mocny gracz.
1: A on wydał płytę, a ty jeszcze tego nie zrobiłeś.
0: Tak, no ja nie zrobię. No w ogóle my mieliśmy propozycję wspólnej nagrać płyty.
1: Okej.
0: Okay. Od dosyć prominentnego działacza hip-hopowego.
1: No właśnie, to jest na mojej liście, że co w momencie, kiedy przychodzi wielki pan wytwórnia albo majors, albo typu Polski Niezależny, których jest w tym momencie chyba...
0: Ale potem ja ostatnio oglądałem, że on jest oszustem, ten co tam, taki dosyć znany chłop, ale nie chcę go namedykować. No słuchaj, nie ma takiej możliwości. No ja w ogóle od razu powiedziałem, bo cała ekipa...
1: Nie chcesz tego zbierać w całość, ani narzucać sobie czegoś takiego, że tak, do kurde czerwca muszę 10 numerów im nagrać.
0: Stary, powiem ci tak, dostaliśmy propozycję jako właśnie luźna bitwucha nagrać płytę. No i wszyscy oczywiście, wszystkim się zapaliły openery w oczach.
1: Tak, Polish Hip Hop Festival, Rap Stacja, Before Siedlce, Dni Miasta, co tam jeszcze są, Dni Kwiatów, wszystko tak. Po kolei, że wszędzie będziecie grać.
0: Zapalił się jakiegoś rodzaju potencjalny splendor, no i ja niestety musiałem powiedzieć, panowie, no way, nie ma takiej możliwości. I w ogóle jeden z członków to był na mnie po prostu jawnie.
1: Wróg Fiony?
0: Jak to? To jest...
1: No, ale to akurat... Czy to był MF Dron?
0: Nie. To był MF Dron. I proszę już nie drążyć.
1: Okej.
0: Okay. Ale no, ja mówię, facet, czego nie zrozumiałeś? Nie chcę tego robić.
1: No dobra, dlaczego?
0: Słuchaj, no bo to, co ja robię, jest fajne, dlatego, że ja to robię w takim natężeniu, z takim mindsetem. I jeżeli... Ja to powiedziałem chłopaki, wam ludzie piszą, że to jest lepsze niż PR Rap. Że to jest w ogóle lepsze niż mainstream.
1: I łapaliście poczówkę.
0: I jeżeli wy uwierzycie, że to jest prawda, to zniknie ten czar. W sensie, na tym polega cały czar tego, że ludzie mogą pisać w komentarzu: wow, komika tak nawinął. No tak, tak nawijasz jako komik, który nawija tak, jesteś dobry wtedy. Ale jak nawijasz jako pełnoprawna osoba, ja się nie czuję pełnoprawnym twórcą muzycznym i nie chcę być tak oceniany, dlatego ja nawet stary, żeby mieć to poukładane w głowie na gruncie filozoficznym, ja nawet nie ustawiam monetyzacji na tych swoich kawałkach, bo ja nie chcę na tym, w sensie ja chcę czystej zajawkowości z tego. I dlatego uważam, że to jest fajne. Dlatego bardzo mi miło, że mówisz, że to jest no tryhard, bo to jest no tryhard, bo jeżeli... Bo to jest, uważam, moja siła jedyna w zasadzie. No bo wiesz, ci goście, którzy robią rap, no to robią rap poważnie. To są poważni ludzie, którzy się są szkoleni.
1: To, tak, to jest ich zawód.
0: To jest ich zawód, wiesz. A ja na przykład... Moja jedyna siła w zasadzie jest to, że ja nie muszę robić na przykład teraz... nowofalowego rapu, bo na przykład ja nie umiem, ani się w tym nie czuję specjalnie, tylko wiesz, robię jakieś rzeczy na jakichś innych bicikach, jakie mi się podoba i, no i to dlatego ma swoją magię, no i warto tą magię zachować, wydaje mi się.
1: Masz rację. Zastanawiam się, czy ja tutaj mogę coś takiego dorzucić, czy się czegoś przyczepić, ale...
0: Ale no tak, odrzuciłem wiele rzeczy, odrzuciłem takie rzeczy, bo... co byście pało. Lili za
1: propozycje,
0: za takie propozycje, co ja odrzuciłem. Albo fitów, albo wiesz, rzeczy. No, stary. Jak to nawijał ten typ bez szacunek budzi, nie to, co przyjmujesz, a czego odmawiasz.
1: Oczywiście, też, że tak. Nie co, co
0: i odmawiasz. Też potem Jan rapowanie. Mnie nie obchodzi, ile coś tam zarobiłeś, ale odmówiłeś. I kogo na dłużej masz niż chwilę. To jest też prawda.
1: To jest, uwielbiam rzucać takimi cytatami w sytuacjach, wiesz, zwykła życiowa sytuacja, ale jak jestem przy kinie, to nie ma szans, żebym nie nawinął kawał czasu, już minął od kiedy postawili tu multikino. Po prostu...
0: A czyli ty też jesteś takim zapamiętywaczem...
1: Lubię, mam konkretną bibliotekę tego w głowie, ale w momencie, kiedy to się stało moim zajęciem takim turbo cały czas zajmującym głowę, to widzę też, że nie mam aż tyle miejsca, żeby na przykład z nowych, świeżych, bekowych wersów zapamiętywać. Ni cholery, to raz na jakiś czas, jak naprawdę coś wleci na pętli, ale po prostu przy sprawdzaniu tego wszystkiego, przy mieleniu tych singli i tych płyt, to już ulatuje. I co najlepsze, albo w sumie najgorsze, ze wszystkim tak mam. Na przykład zauważam, że co obejrzę, to już nic nie pamiętam, ale to po prostu nic. Nie wiem, co się działo po prostu 10 minut wcześniej, typu nawet oglądając Królową Przetrwania. Nie wiem. To już jest po prostu tak stiktokowany i przepracowany, przepełniony robotą MUSK. Ja mam takie pytanie zawsze do moich rapowych tutaj gości hip-hopowych, że wiesz, jak to jest. Przychodzą, bo trzeba podpromować płytę i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że w ten piątek wychodzi twoja płyta, która nazywa się, tak jak pisałeś tu kiedyś, gdzie ja to miałem, miała być Normicka Jazda.
0: O, fajne. Bandycka Jazda. To są... Bandycka, czekaj, to chyba tak. Firma Bandycka Jazda była, nie?
1: Nie, Bandycka Jazda to była Fagata.
0: Aha.
1: Ale może firma też, nie pamiętam.
0: A w ogóle, a propos firmy, pozdrawiam Boskiego Romana, który mi przesłał płytę swoją.
1: O, widzisz.
0: I Boneza, który mi przesłał płytę swoją.
1: Tak, bo ty pisałeś gdzieś to i ja to gdzieś tu mam i teraz sobie nie mogę tego rozczytać oczywiście, bo nie wiem czemu sobie tego nie wyboldowałem, ale pod jakimś jednym z takich pierwszych twoich wrzutek typu rap było, że to może zapowiada, a może nie, epkę bandy, Boże, Normicka Jazda. Więc wyobraźmy sobie, że Normicka Jazda wychodzi w piątek i ty masz teraz... 30 powodów, żeby ludzie sprawdzili twój nowy materiał, czas start. Dla ciebie to jest twoja kamera.
0: Powiem ci, Kaziu, że mi jest ciężko wykrzesać energię, żeby podpromować coś, co rzeczywiście jest. Więc jeżeli ja mam się produkować do czegoś, czego nie ma...
1: Wyobraźmy sobie taką sytuację, wejdź w rolę. Jesteś, teraz masz czapkę z prostym daszkiem do tyłu, koszulkę, wiesz, koszykarską, pod spodem t-shirt biały, buty, wiesz, mamy drogie buty, ale mamy jeszcze droższe buty. Mamy, myślę, że spokojnie jakiś limitowany model Jordanów z Off-White'em. Wiesz, przyjechałeś tutaj właśnie też G-klasą, i ta płyta, wszyscy na nią czekają. To ma być, miałeś beef z tym i z tym, rozstałeś się z żoną, upadła ci wytwórnia, wszystko się wydarzyło i na tej płycie po prostu ma być wszystko wyjaśnione, wszyscy na to czekają.
0: Okej, okay, no to ja bym chciał zrobić jakiś wtedy taki reverse marketing. Ja na przykład uważam, że Taco Hemingway, Jakub Grabowski robią to świetnie, że właśnie jak wszyscy na to czekają, to ja już wiesz, ja nie chcę do tego namawiać nawet. Słuchajcie, ja to wam dam, że to w ogóle jak bo to jest śmieszne, że w ogóle tak o Hemingway na przykład, to w ogóle robi jak Bóg, dosłownie. W sensie, że on daje kamienne tablice i ludzie tak, daj nam! Ja pierdolę, co on tu, dobra, dam nam! O Jezu, zobacz! I wiesz, wszyscy tak, co on tu miał na myśli, co on... I tak się to robi, uważam. A nie się chodzi i mówi, słuchajcie, naprawdę to jest dobra płyta. Naprawdę, w tym roku już... Normicka jazda.
1: Zabrakło tylko, sprawdź to.
0: I ważne hasło. Kupujcie polskie płyty.
1: Ładnie, miałem taką koszulkę. Sprawdźcie kawałki od Cezarego. Sprawdźcie jego stand-upy, speciale.
0: Zajmijcie się czymś fajnym.
1: Na stronie, powiedz stronę swoją, tam gdzie można
0: kupić.
1: Dokładnie. Sprawdźcie też tam, niech chłopak ma na tą kawę, bo jak wszyscy wiemy, kawa na mieście jest droga. To był Cezary.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie, Kaziu Rapgaz. Pozdrawiam wszystkich rapowych świrów. I czy my już możemy skleić taką pionę, wiesz, hip-hopowo-podcastową?
1: Jak powiem ostatnie zdanie.
0: Dobrze.
1: Które już będę mówił.
0: Dobra.
1: To był Cezary, to był Kaziu. Do następnego. Pa, pa. I teraz piona. Ło, nawet siadło.

0: Radio Kiss FM Warszawa. To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
1: Hej, wybiła siódma, będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Są już oficjalne wyniki wczorajszego głosowania. Za dwa tygodnie mieszkańcy będą wybierać pomiędzy bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, który zdobył 36,6%, a Moniką Piątkowską z KO, która miała 29,9% głosów. Pięciu mężczyzn zostało zatrzymanych w pobliżu brytyjskiej bazy lotniczej w Fairford. Według policji przygotowywali zamach terrorystyczny. W pobliżu bazy miał zostać odnaleziony spory ładunek wybuchowy. Jutro ruszą szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci poniżej 12 roku życia. Dostępny będzie najnowszy preparat, informuje Ministerstwo Zdrowia. Polscy siatkarze Mistrzowie Europy są już w Polsce. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich wczoraj tłumy kibiców. Polacy wygrali w sobotnim finale z Francją 3-1. Zapewnili sobie też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
2: Warszawa się nie spieszy, Warszawa się przeciska. Żarty się skończyły, jeszcze szkolny szczyt i miasto natychmiast się zagęszcza. Puławska to klasyk nad klasykami, sznur zaczyna się w Mysiadle, gęstnieje odpyr i twardo stoi do Wilanowskiej.

poranek w stolicy wita nas widokiem, na który wszyscy czekaliśmy. Słońce właśnie pięknie wstaje nad Warszawą i rozświetla bezchmurne niebo. Jest takie piękne, takie delikatnie różowe to niebo. Na termometrach notujemy w tej chwili rześkie 9 stopni. Wiatr jest delikatny. Jeśli poniedziałki bywają trudne, to dzisiejszy zrobi wszystko, żeby odczarować ten początek.

Hello, witam was najserdeczniej w ten poniedziałek, 6:02. Tak, wiem, że jest wcześnie, że weekend był ciężki, ale razem damy radę, bo jak nie my, to kto? Słuchajcie, posłuchamy dzisiaj samych najlepszych i najnowszych bangerków. Sprawdzimy, co przez weekend wydarzyło się w internecie i nie tylko. No i rozbudzimy się razem. Do weekendu zostało już tylko 5 dni.

że ten numer was rozbudził, a jak nie, to mam informację, która na pewno to zrobi. Anielach, zwana wcześniej jako Lil Masti, od jakiegoś czasu zamieszkuje w Dubaju, no i bardzo pokochała to miejsce za wiele rzeczy, między innymi za niską przestępczość, że to jest najczystsze miasto, fantastyczne restauracje, 200 narodowości, ale przede wszystkim za bezpieczeństwo. Aniela czuje,

czuje się w Dubaju tak bezpiecznie, że postanowiła podzielić się, że od 3 miesięcy nie zamyka ani domu, ani samochodu na klucz. No i czytam komentarze i fani, no nie pozostają dłużni, no bo twierdzą jednogłośnie, że nie powinno się pewnych informacji wrzucać do internetu. No chociaż powiem wam, że o tych niekoniecznie prawilnych materiałach, które wrzuca się do sieci, akurat Lil Masti może powiedzieć całkiem sporo. Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip.

naprawdę trenduje. To jest banger. Mamy 22 minuty po siódmej i przed nami same takie wspaniałości. No to kto podoważy nam w drodze z siódmej do ósmej? No już wam robaczki mówię. Ray, Shakira, Jimmy Doll, Tyla. A to wszystko w Radiu Kiss FM. Only drops and bangers.

0: Nabawiłeś się FOMO,
1: bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers.

29 minut po siódmej. No dobra, to czas na nasz daily reminder. Już mamy to opanowane do perfekcji, ale sprawdźmy, czy zęby są umyte? Check. Śniadanie zjedzone? Check. A czy plany po pracy są ogarnięte? No nie samą robotą człowiek żyje. Ja wam zatem podam tipy i wymyślę idealny plan, który możecie zrealizować po pracy. Deal? We are the hit time. Radio Kiss FM.

0: prawdziwy banger. Za moment 38 minut po siódmej, a ja tak wam, jak wam obiecałam, chciałabym umilić wam ten poniedziałkowy poranek i ogarniemy sobie już plany na dzisiejsze popołudnie. Uwaga, gotowi? Po pracy zamawiacie sobie jakieś pyszne jedzonko albo idziecie do knajpy, nie żałujecie sobie, musimy sobie jakoś ten początek tygodnia uratować. Potem pyszniutka kawka, cynamonka w drodze na spacer do parku, a na wieczór Harry Potter na TV-ku i macie plan idealny. No nie ma za co, ja dokładam wam only drops and bangers, bo już teraz Paraíso w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Yes.

0: promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechał z zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.

0: Superka z wczoraj, Taniec z gwiazdami. No, szykuje się chyba niezły beef między Wieniawą a Kajrą. Oglądałam wczoraj na żywo i miny wszystkich. Słuchajcie, wszystko po ósmej wam opowiem, robaczki, bo już teraz mój ukochany numer Talking Buddy w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Yes.

0: Girl. Zbliżamy się do 8, więc to idealny czas na update radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 8. Na stacjach paliw olej napędowy już powyżej 9 zł za litr, a benzyna powyżej 8 zł. Jeśli prezydent nie podpisze projektu ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to kierowcy nie zapłacą mniej. Politycy rządzącej koalicji mówią, że to sytuacja zero-jedynkowa. Do tego największe sieci paliw milczą na temat promocji. Teraz Ukraina. Rosyjska bomba lotnicza trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych. Przenosimy się do Portugalii. W Porto doszło do awaryjnego lądowania samolotu lecącego z Barcelony do Bostonu. Co najmniej 14 pasażerów maszyny Delta Airlines potrzebowało pomocy medycznej. Mieli podtruć się dymem, który pojawił się na pokładzie. I jeszcze sport. Amerykanin Brandon McNulty został mistrzem świata. To w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego.
3: Pałac Kultury widać z każdego korka. Dziś najładniej prezentuje się z zakorkowanej trasy łazienkowskiej Aleje Jerozolimskie. No, nazwa święta, ale tempo jazdy czysto pokutne. Uwaga na targówku. Przez zamkniętą Gilarską ruch skupia się na Troskiej i Łokietka. Mamy tu potężne zatory.

Nowy tydzień zaczynamy w pięknym stylu. Termometry w stolicy powoli ruszają w górę i pokazują teraz równe 10 stopni. Spokojny wiatr, wysokie dosyć ciśnienie gwarantują, że ta aura będzie grała dzisiaj, że tak powiem, w 100% w naszej drużynie. A prawdziwy skok ciepła nastąpi wczesnym popołudniem. Koło 13 pęknie granica 20 stopni, a maksimum? A koło 16 złapiemy 21.

Nadaje do was wasza najlepsza koleżanka Julia Wasilewska i razem przejdziemy przez ten poranek w poniedziałek. Będzie totalnie easy, no z takimi bęgerami, tak zwana Essa. Dziękuję, że ze mną jesteście.

już teraz na dobry początek tej ósmej Tame Impala i Loser. To chyba mój ulubiony numer na naszej antenie. Zróbcie głośniej, wjeżdżamy w ten

0: FM, 12 minut po 10. I słuchajcie, mam kolejną ploteczkę. Shawn Mendes i nowa miłość. No wygląda na to, że tutaj jest już coraz mniej miejsca na jakiekolwiek domysły. Shawn wpadł ostatnio do Mediolanu na Fashion Week i oczywiście nie pojawił się tam sam. Potowarzyszyła mu Bruna, brazylijska aktorka, a prywatnie była dziewczyna Neymara. I słuchajcie, para została przyłapana razem podczas spaceru po Mediolanie. Były czułe gesty, szepty do ucha, ręka na plecach, no i romantyczny włoski klimat. Ale najlepsze jest to, co wydarzyło się dzień później. Shawn i Bruna pojawili się razem na pokazie i po raz pierwszy oficjalnie pokazali się jako para na salonach. Trzymali się za ręce, pozowali razem i absolutnie nie wyglądali jak dwójka przypadkowych znajomych. No my trzymamy kciuki za świeżutką, nowiutką parę i wysyłamy kiski.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

Radio Kiss FM, mamy 21 minut po 10, same bęgary i gościa, który za chwilę przybędzie do studia. Czy domyślacie się już, kto to jest? Jak nie, to bądźcie cierpliwi w Radio Kiss FM, dzieją się same.

0: Ejo, masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja. X on my

0: Radio Kiss FM.
1: 27 minut po 10 i słuchajcie, byki, dzisiaj horoskop dla was. Krótko, konkretnie, ale spokojnie. Dzisiaj zajmiemy się miłością. Możliwy flirt albo wiadomość od osoby, o której ostatnio myślicie. Nie udawajcie, że wcale was to nie rusza. Słuchajcie, no ja to tylko tak zostawię i wam urzela puszczę w Radiu Kiss FM.

0: FM, a ja tak jak wam obiecałam, mam dzisiaj gościa na antenie. Jasiek Piwowarczyk, dzień dobry.
1: Cześć,
0: Jaśku, cześć. Słuchajcie, dla tych, którzy Jaśka nie znają, nie wierzę, ale przedstawię. Zwycięzca 16 edycji...
1: A 16 edycji
0: The Voice of Poland, między innymi finalista premier opolskich w tym roku. No słuchajcie, człowiek orkiestra i człowiek obłok.
1: Tak.
0: Jaśku, o co chodzi z tym obłokiem?
1: Słuchajcie, jestem człowiekiem obłokiem, ponieważ wydałem w zeszły piątek mój nowy singiel, który się nazywa Obłoki.
0: No, więc czym ten singiel, Jaśku, jest?
1: To jest taka piosenka o takim zawieszeniu pomiędzy tym, co sobie postawiliśmy jakimś takim naszym marzeniem czy celem, a tak naprawdę rzeczywistością. Że czasem wydaje nam się, że jesteśmy już bardzo blisko realizacji tego celu, a mamy wrażenie jednak, że stoimy w miejscu. I o tym jest właśnie ta piosenka, o takim stanie emocjonalnym tego zawieszenia.
0: No to ten przekaz jest bardzo piękny, Jasiu.
1: W takim razie, z ciekawości,
0: znam cię troszeczkę, ale jakbyś mi tak miał wskazać liczbę od 1, powiedzmy, do 10 000, to ile by to było?
1: Ja bym powiedział 1023.
0: 1023, no to w takim razie bardzo dobrze się składa, bo drodzy słuchacze, na 1023 lajki tego wideo na naszych socialach puścimy premierowo Obłoki na antenie Radia Kiss FM. Także Jasiu, zbieramy lajki. I mam nadzieję, że widzimy się tu jak najszybciej, oby nawet jutro. Dziękuję ci, Jasieńku.
1: Dzięki,
0: buziolki.
1: Pozdrawiam. Buzia.
2: Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip.

To chodzi, Lolek, nienawidzę Warszawy, totalna nowość u nas, jak wam się spodoba, to dajcie nam znać w DM-ach na Instagramie, a my będziemy to opuszczać częściej, a jeszcze w tej godzinie Jimmy Miller czy Taylor Swift, zróbcie głośniej Radio Kiss FM.

0: Piątek wyszła świeżynka, a ja oczywiście nie zostawiłabym was na koniec bez suchara od Wasilewskiej. No tak nie może być. Także kończymy program najlepszym moim, myślę, sucharem do tej pory. Dlaczego podłoga może kłamać? Bo kryje ją dywan.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: This is so sad. Słuchajcie, zleciało dzisiaj niesamowicie. Mamy już 11. Słyszymy się jutro. Już teraz czas na update Radia Kiss FM. Pa!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Minęła 11. Polityczna przyszłość Michała Moskala niepewna. Na razie poseł PiS jest zawieszony w prawach członka partii. Wszystko przez spotkanie z Przemysławem Kralem na Ibizie. Liczba przypadków eboli przekroczyła 8 tysięcy. Tak jest w Demokratycznej Republice Konga. Zmarło tam już ponad 3900 osób. Nauczyciele wciąż domagają się od rządu zrealizowania obietnicy podwyżek. Mowa o projekcie o zrównaniu wynagrodzenia w oświacie ze średnią w gospodarce. Prezes Związku Sławomir Broniarz mówi, że będą pytania do posłów, dlaczego Sejm nie pracuje nad ustawą. Premier obiecał przyspieszenie prac. Ruszył plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2026. To już 11. edycja konkursu organizowanego przez wydawnictwo naukowe PWN. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 października.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Zegar tyka. Dziś mija termin zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Według organizatorów stołecznej operacji referendalnej zebrano już ponad 100 tysięcy. Potrzeba minimum 132 tysięcy. Co myślą o referendum sami warszawiacy?
4: Absolutnie żadne referendum nie jest potrzebne.
5: Szkoda pieniędzy, żeby wydać tylko na to, co prawdopodobnie i tak będzie nieważne.
6: Nie, coś innego chce, więc no to ciężko każdemu dogodzić.
3: Organizatorzy referendum chcą zebrać ponad 150 tysięcy podpisów, bo część z nich może okazać się nieważna. O nową posadę można powalczyć jutro na Stadionie Narodowym. Ruszają tam stołeczne targi pracy i przedsiębiorczości. Czeka ponad 100 wystawców z konkretnymi ofertami. Do tego na miejscu za darmo można zrobić zdjęcie do dokumentów i skonsultować z ekspertami swoje CV. Pewny start zaliczył z kolei 3-letni Ogier Tardar. To on wygrał 113. edycję Wielkiej Warszawskiej na Służewcu. W najważniejszej gonitwie sezonu nie dał szans 16 zagranicznym rywalom. Ja naprawdę zastanawiam się, czy ktoś przestawił kalendarz z powrotem na sierpień. W stolicy mamy równe 17 stopni i totalny brak zachmurzenia. Idziemy na rekord, bo typowa szara jesień wzięła dziś urlop na żądanie i w ogóle nie stawiła się w pracy. Za godzinę zobaczymy na licznikach ponad 19 stopni, a od 15 termometry pokażą równikie 21. Zamiast szalików ja dzisiaj polecam okulary przeciwsłoneczne.

promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: Już 12. Nielegalne leki i tytoń w przesyłkach kurierskich zostały ujawnione podczas kontroli w sortowniach paczek w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Znaleźli je funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz Nepal. Dwóch przewodników nie żyje, a 14 osób jest zaginionych. To po wczorajszym zejściu lawiny na bazę wspinaczkową na Himlung. Dziś wznowiono ich poszukiwania. Ponad 40% pracujących Polaków jednocześnie opiekuje się dziećmi albo starszymi krewnymi. Prawie 2/3 z nich nie ma z tym problemu. Ci, którzy problemy mają, wskazują kilka przyczyn. Według Głównego Urzędu Statystycznego to zbyt długi czas pracy i zbyt wyczerpujące obowiązki. 20% pracujących opiekunów zmieniło pracę. Światło pomoże wykrywać wiele deepfake'ów jednocześnie. Naukowcy stworzyli specjalny system. Analizuje jednocześnie 15 filmów.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Znalazł je na spacerze w lesie. Tak obecność ponad kilograma narkotyków w swoim mieszkaniu tłumaczył 31-latek z Józefowa. W bajkę o leśnym znalezisku nie uwierzyli otwoccy kryminalni. Dealer trafił już na 3 miesiące do aresztu, a za handel narkotykami na dużą skalę grozi mu nawet 12 lat za kratkami. Kolejne porządki robi zarząd oczyszczania miasta. Woda z basenów po sezonie zamiast do kanalizacji trafia do zamiatarek. O ekologicznej oszczędności mówi Magdalena Niedziałek z ZOMU.
3: Wodą podzieliły się m.in. baseny na Żoliborzu, Bielanach, Fursusie czy na Ochocie, a także odkryte pływalnie, park wodny Moczydło czy baseny przy ulicy Inflanckiej.
2: Odzyskana woda pozwoliła zmyć na mokro ponad 1300 km stołecznych jezdni. Dawne drogi możemy z kolei zobaczyć na bezcennych materiałach z czasów wojny. Do kraju wróciło ponad 10 tysięcy fotografii i filmów z kampanii wrześniowej oraz okupacji. Opracują je Muzeum Powstania Warszawskiego i Instytut Pileckiego.

południe na zegarach, a w Warszawie, tak jak obiecałam, na termometrach mamy już 19 stopni i pędzimy do tego maksimum, które dzisiaj ma wynieść 21. Niebo jest krystalicznie czyste i całkowicie wolne od smutnych chmur i słuchajcie, życzę nam, żeby tej jesieni jak najwięcej było takich słonecznych i ciepłych poniedziałków. I skorzystajcie dzisiaj z tego pięknego dnia.

0: Nabawiłeś się FOMO,
1: bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie?

Cześć, jest 13. W rękach policji jest mężczyzna, który okradł szpital w Miastku. Karetkę oraz sporą część sprzętu udało się odzyskać. Polacy ruszyli po kredyty mieszkaniowe. W sierpniu banki i SKOK-i udzieliły ich więcej niż rok temu. Średnia kwota takiego kredytu to 489 tysięcy złotych. To będzie okazja do rewanżu, bo nasi piłkarze zagrają dziś w Lidze Narodów ze Szwecją, z którą przegrali finał barażu, co pogrzebało marzenia o wyjeździe na mundial. Według trenera Jana Urbana nasza kadra próbuje podejść do tego pojedynku na chłodno. Sukces serialowej Lalki. Blisko połowa pytanych po jej obejrzeniu chce sięgnąć po powieść Bolesława Prusa, a już w tym tygodniu do kin wejdzie filmowa adaptacja Lalki.

0: Bary, White Widow, serio w Radiu Kiss FM. Kocham takie bangery i kocham takie ciekawostki. Powiat z największą dzietnością w Polsce to powiat kartuski. Fun fact, ja pochodzę z tego powiatu, pozdrawiam. Ten z najniższą zaś sąsiaduje z nim i jest to powiat Sopot.
1: No dobra, ale skąd w ogóle jest taka różnica?
0: No jak to? W Sopocie nie ma szpitala położniczego. Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. A już za chwilę opowiemy wam o nowym trendzie na TikToku, takim niezbyt chyba smacznym.

0: słuchacie Radia Kiss FM, a teraz posłuchajcie naprawdę mocnego jedzeniowego trendu, no bo nie wiem, czy Niko, ty widziałeś, są takie TikToki, że robisz sobie burgerka, zwyczajnie, normalnie, standardowo jest tam buła, ale uwaga, dodajesz do środka ciastko z czekoladą. I no, w USA tak jedzą, tak żyją niestety.
1: A właśnie chciałem zapytać, czy może w tym tygodniu wbijasz do mnie na kolację?
0: Wiesz co, myszeczko, ten tydzień mam zajęty, przyszły chyba też, kolejny też, ale to się, wiesz, złapiemy na spokojnie.
1: A, zrobimy zdalnie.
2: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Generation Feat Younglin, Storm 2, kocham cię Younglin, I'm one of the sad boys, pamiętaj. Ale jestem też jednym ze słuchaczy Kiss Rap, który dzisiaj wleci o 22.
1: Dokładnie, już od 22 do 24 będzie Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz, czyli nasze wspaniałe duo, które poprowadzi wam i opowie trochę coś o rapie, będzie naprawdę się działo i będzie gość, no ale nie wiem, czy zdradzamy już teraz, kto to będzie?
0: A zróbmy name reveal trochę później, poczekacie jeszcze chwilę, kochani słuchacze. A teraz, już zaraz, mocne info dla wszystkich słuchaczy na zdanie.

0: mega szczęśliwa, dlatego że jest Nikodem i on przyszedł do mnie i też do was z mega ciekawostką.
1: No bo ja sobie patrzyłem na statystyki, okay, i okazuje się, że większość firm w Polsce oczekuje od pracowników częstszej pracy z biura. To może oznaczać mniej zdalnej roboty, kochani.
0: O, dobra, no wiesz, my codziennie pracujemy zdalnie, bo też na laptopach i tak dalej, więc szef zawsze dba, żebyśmy się nie obijali i mieli co robić.
2: Radio Kiss FM.
0: Yes. A czy ty kiedyś Nikodem latałeś?
1: Tak, coś tam polatałem.
0: No ale to zaraz ci powiem o takim Polaku, który naprawdę lata.
1: Deal.

0: FM zrobiło się trochę egzotycznie, no i my też przenosimy się do innego kraju.
1: Tak, zostajemy w latino klimatach, bo info z Argentyny. 26-letni Sobiesław Zasada ukończył rajd, który miał ponad 3000 km.
0: Kochany, 96-letni. Wygrał w 67 roku. Moich rodziców jeszcze wtedy na świecie nie było, a jemu udało się ukończyć i na miejscu wciąż go nazywają latającym Polakiem.
1: I to jest inspirujące info, którego potrzebujemy na poniedziałek i potrzebujemy takich bangerów jak ten, więc na pełnej wjeżdża Lisa Sawadika. Hey!

0: Ej, bo coraz bliżej jest ten czas, ważny czas.
1: Dokładnie, już teraz wjeżdża update Radia Kiss FM i możecie być bliżej tego, co się dzieje w Polsce i na świecie, także róbcie koniecznie teraz głośniej.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. Ponad 100 km na godzinę pędziła hulajnoga elektryczna i to po jednej z najbardziej zatłoczonych dróg w Warszawie. Oczywiście nie sama. Policja szuka teraz tego pirata drogowego. Sukcesem w dużej mierze zakończyły się wstępne egzaminy na aplikacje prawnicze. Pozytywny wynik otrzymało 2/3 zdających. Czarne grudki wyrzuciło morze na plażę między Rowami a Rusinowem. To substancja ropopochodna, ale co dokładnie, jeszcze nie wiadomo. Szykuje się ciepła jesień. Takie są prognozy synoptyków. A to zmienia zachowania ptaków. Część gatunków może opóźniać swój odlot z Polski nawet o 2 tygodnie. Obecnie wysokie temperatury jesienią to efekt ciepłego frontu z nad Afryki. Ale w nocy temperatura może spaść do 1 stopnia.

0: minęła 15, jest poniedziałek, jest piękna pogoda, jest jesień, a on the mic Nikodem Formella
1: i Daria Kulej, czyli wasze ulubione duo. No dzisiaj ta pogoda nam naprawdę doskwiera i jest pięknie i dzięki temu my też mamy ogromną energię i będzie jeszcze lepiej u nas na programie.
0: Mamy ogromną energię i pożytkujemy ją na najlepsze ploteczki, najlepsze dramy, najlepsze aferki, najlepsze trendy i mamy sporo dropów i bangerów w rękawie.
1: Cała lista, wszystko się sprawdza super, więc co, no teraz robimy głośniej, bo za chwilę wlatujemy.

0: tylko w Radiu Kiss FM. I takie tylko głosóweczki, bo na nie właśnie teraz czekamy. Opowiadaj.
1: Wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie ikonkę naszego WhatsAppa, kliknijcie to i już takim szybkim oto sposobem będziecie na swoim WhatsAppie i będziecie mogli nagrać nam głosówkę. Dzisiejszy temat jest banalnie prosty. Co jednocześnie można powiedzieć w poniedziałek i na imprezie? Co byś, Niko, powiedział?
0: Ja bym powiedział, do kogo idziemy na after.
1: O, nie, to ja bym krzyknęła, wlej więcej.
0: Dobre,
1: no oczywiście,
0: dobre.
1: Wiesz, chodzi o kawę, no
0: wiadomo,
1: logiczne.
0: Wbijajcie na radiokiss.fm. Przekierowanie na WhatsAppa, co jednocześnie można powiedzieć w poniedziałek i na imprezie, a być może wyślemy wam coś z naszego kisowego merchu. A teraz wjeżdża Slater Dance. Paczek tańczę, paczek
1: wow,
0: tańczę.
1: Dobra, nie, zamykam oczy, ja nie chcę tego widzieć.
0: To jest taniec z TikToka.
1: Ja będę sobie słuchała, a na ciebie nie patrzę.

0: Przepraszam bardzo, Team Impala Loser na pełnej w Radiu Kiss FM. A wy wysłaliście do nas głosóweczki i wiadomości.
1: Zasypaliście nas wiadomościami. Na przykład Ola napisała: o matko, ile jeszcze? I Arek napisał: ej, idzie ktoś na dwór? No to jest chyba dobra. Takie typowe na imprezę.
0: I typowe na poniedziałek.
1: Także słuchaj. Radio Kiss FM. Także słuchajcie, wbijajcie na radiokiss.fm, tam nas znajdziecie, możecie wysyłać nam na głosówki na WhatsAppie i pisać też wiadomości. Musicie nam powiedzieć, co jednocześnie można powiedzieć w poniedziałek na imprezie, w poniedziałek i na imprezie.

0: słuchacie Radia Kiss FM i wbiły do nas głosóweczki od was. Zapytaliśmy was, co jednocześnie można powiedzieć w poniedziałek i na imprezie i dostaliśmy głosóweczkę od...
1: I teraz posłuchajmy, tak. Co się tutaj fajnego pojawiło u nas.
0: Od Piotra.
2: Może coś zjemy, albo napijemy się herbaty.
1: O,
0: i to
1: no
0: jest
1: w sumie
0: plan.
1: Tak.
0: To jest dobry plan i na poniedziałek, i na imprezę.

0: head, get out of it. Malcolm Todd Earrings w Radiu Kiss FM. Ten numer mega trenduje na TikToku i na TikToku sobie zostaniemy. Widziałem tam zapis obrazu z kamery, w robocie, zaplecze, na zmywaku, coś takiego. Laska sobie tam skrolowała sobie coś na telefonie i nagle od tyłu podchodzi do niej Tom Cruise. Przebija z nią żółwika, jak gdyby nigdy nic.
1: Ale wiadomo, o co tam chodziło dokładnie?
0: Niestety nie było dźwięku w filmie, ale pewnie chciał, żeby została jego dublem w Mission Impossible. Zaraz wjedzie memiczne info dla Swifties, ale najpierw rozsiądźcie się, zrelaksujcie. Na dworze są pięknie żółte drzewa.
1: Słońce za oknem, ta piosenka w tle. No chyba nie można lepiej tego poniedziałku zacząć i w sumie kontynuować dalej. Zróbcie głośniej, Sunflower Post Malone.

0: Słuchacie Radio Kiss FM. Wszyscy na TikToku się śmieją z tych nowych piosenek od Taylor Swift, że brzmią jak nowe budziki systemowe w telefonie.
1: No typowe. No w sumie.
0: Może coś w tym jest. O, do tego chciałbym się budzić, no.
1: Mnie by żadna z tych melodii nie obudziła, naprawdę.
0: O, fajne. Takie
1: ale nie,
0: fajne.
1: Dobra, zanim nas zjadą tutaj Swifties, żeby nam dokopać, nam się te traki naprawdę podobają, yes. A w piątkowym Kiss Music Friday u nas one w końcu premierowały. Mm-hmm. Radio Kiss FM. A za chwilę mega ważne info, nie wiem, czy jesteście na to gotowi.

0: Masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja.

0: Miley Cyrus wjechała u nas na pełnej i teraz my na pełnej wjeżdżamy z mega ważną informacją. Otóż możemy już wam zdradzić, że po godzinie 18 wbije do nas artystka, o której słyszeliście już dużo i będziecie słyszeli jeszcze więcej, i wbija do nas ona z premierą.
1: Będzie się działo, a być może już niedługo, jeszcze wcześniej ktoś do nas ciekawy wpadnie, ale to czas i życie pokaże.

0: Paraiso na antenie Radia Kiss FM. Jest to prawdziwy banger i tutaj jest prawdziwy raj, a zaraz będzie jeszcze większy raj.
1: Już za chwilę wbija update Radia Kiss FM, ale najpierw sprawdźmy, co się ciekawego dzieje u nas w mieście.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczek. Skracamy dystans i lecimy z konkretnym i szybkim rozkładem jazdy na ten tydzień. Zaczynamy dzisiaj od kina Helios w Warszawie. Mamy taki kryminalny poniedziałek na tapet. W ramach kina Konesera możecie obejrzeć film Wszyscy moi wrogowie. Matthew McConaughey jako prowincjonalny outsider walczy o wspólny biznes z przybraną córką. Świetne, klimatyczne kino o przetrwaniu. W środę z kolei o 21:00 uderzamy w operę absurdu na Ząbkowską, bo startuje tam luźne karaoke bez wstydu i bez granic. Pamiętajcie, nie musicie trafiać w dźwięki, wystarczy po prostu zedrzeć gardło. A w przyszły wtorek warto wpaść do czytelni Elektra na wieczorne reading party. Wyłączacie telefony, bierzecie własną lekturę i całkowicie odcinacie się od przebodźcowania.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. USA i Iran mają przeprowadzić oddzielne rozmowy z mediatorami dziś lub jutro. Mediacje miałyby doprowadzić do zakończenia trwającej od końca lutego wojny. Sukces systemu kaucyjnego. Korzysta z niego 74% Polaków. Tak wynika z raportu stowarzyszenia EkoUnia. Z akcji Czysta Odra wynika, że liczba znajdowanych plastikowych butelek i puszek zmalała o nawet 90%. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Nie zebrano wystarczającej liczby podpisów. Przed nami wieczór piłkarskich emocji, bo biało-czerwoni zagrają na wyjeździe ze Szwecją. W Sztokholmie widać już polskie barwy. Mecz zacznie się o godzinie 20:45.

0: i ja już jestem z was dumna, że wy tyle czasu w poniedziałek wytrwaliście, bo naprawdę, jak wiemy, poniedziałki są trudne. My coś o tym wiemy, ale my z Nikodemem mamy naprawdę świetny humor dzisiaj.
1: Mamy najlepszy humor na świecie, gramy najlepsze dropy, najlepsze bangery, więc humorek tam dopisuje i ploteczek też będzie sporo. To co? Lecimy na

Sanach, Cichosza w Radiu Kiss FM, a my teraz nie mówimy cicho, tylko mówimy jeszcze głośniej, dlatego że projekt Freezia oficjalnie odchodzi z YouTube'a. Na kanale Szpont pojawił się ostatni odcinek grupy, no i projekt został oficjalnie rozwiązany. Oni powiedzieli od razu, że już nie będzie trzeciej szansy, no bo pamiętamy ich te wcześniejsze filmiki, no nie widać było chemii między nimi, no a jednak pracując w grupie trzeba się jakoś lubić, więc mimo wszystko ich finałowy odcinek był bardzo humorystyczny.

0: w Radiu Kiss FM. Ale teraz schodzimy na polityczne tory. Giorgia Meloni is booked and busy. Co wiem z tiktokowych editów, pierwszy raz od 15 lat jako włoska reprezentacja nie pojawiła się na zgromadzeniu ONZ, ale za to wbiła na Fashion Week w Mediolanie.
1: Pewnie chciała utrzeć nosa Trumpowi.
0: I zrobiła to w bardzo włoskim stylu.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę zrobi się tak filmowo, jesiennie, więc koniecznie z nami bądźcie.
2: Autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie

się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: słuchacie Radia Kiss FM i teraz sobie tak przechodzimy trochę filmowo, dlatego że Martyna Byczkowska pochwaliła się na ostatnim wywiadzie, że potrafi sporo rzeczy udawać i powiedziała, co jej dobrze wychodzi.
1: Umiałam udawać w ciąży. Umiałam kiedyś to bardziej i to było, wiesz, że mogłam się wcisnąć w kolejkę.
0: W kolejkę w sklepie. Udawała, że ma czteromiesięczne dziecko.
2: I to jest talent aktorski. Naprawdę, jestem pod wrażeniem.
0: No wiesz, kobiety potrafią wiele rzeczy.

0: FM i ja też zrobiłam wow, jak usłyszałam, jaki gość dzisiaj wpada do Kiss Rapu. Kiss Rapu, który rozpoczyna się od godziny 22 do 24.
1: Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz poprowadzą Kiss Rap dzisiaj i wpada do nich Kuba Szaran, także naprawdę będzie się działo. Będą mocne rozmowy, mocne opinie, no i wasze ulubione rapowe kawałki, także koniecznie musicie z nami tam być. A teraz wjeżdża Temper City, Reverse Psychology. To co? Bujaj tyłeczkiem.
0: Ja już bujam, fajnie?
1: Mm-hmm. O, tak.

0: Słuchacie Rady Kiss FM, a w tym miesiącu wychodzi nowy sezon American Horror Story. Wiadomo, jakie mam plany na jesień. I parę dni temu odbyła się premierowa gala. Obvi, był tam glambot i wszystkie te glamboty nagrywano do piosenki przewodniej serialu, która brzmi tak dla tych, co nie wiedzą. I cały TikTok się śmieje, bo dla nich ten dźwięk brzmi jak puszczanie bąka.
1: O nie, ja już widzę, kto jest OG fanem tego serialu. To chyba najbardziej nostalgiczne intro ever.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę trochę sportowo, tym razem nie o siatkówce, ale o piłce nożnej.
0: A to wyjątek.

0: Radgę w Radiu Kiss FM, a dzisiaj polska reprezentacja mężczyzn w piłce nożnej zmierzy się ze Szwecją, która ostatnio pozbawiła nas szans na udział w Mistrzostwach Świata, ale mam nadzieję, że dzisiaj o 20:45 piłkarze spróbują przełamać niemal stuletnią niemoc naszej kadry na szwedzkiej ziemi.
1: Panowie, weźcie się do roboty, a dzisiaj mamy o tyle łatwiej, że gramy z jednym państwem, nie tak jak ostatnio, z Bośnią i Hercegowiną. A teraz wjeżdża Tove Lo, Talking Buddy. No, ten numer na maksa wszędzie trenduje.
0: I moje ciało już zaczyna mówić. I widzisz?

0: Back to Yours, totalny banger na antenie Radia Kiss FM. A teraz back to business, back to important stuff.
1: Mhm, bo teraz też wjeżdża banger i to będzie update Radia Kiss FM, ale zanim posłuchamy, co się dzieje w Polsce i na świecie, zobaczmy, co jest tam fajnego grane u nas w mieście.
0: Let's go!
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy grubo, bo w warszawskim Heliosie możecie zobaczyć, obejrzeć rozszerzoną wersję Avengers Koniec Gry. To nie będzie zwykły seans z napisami, ale nowy format z przestrzennym dźwiękiem, potężnym, super ostrym obrazem. Ponad 3 godziny widowiskowej akcji i ostateczna walka w jakości, jakiej chcieliby sami twórcy. No i wrzucam też mocny alert na sobotę, 17 października w ramach Nocy Wieżowców w Alterpost Studio rusza całodniowe zderzenie sztuki, mody i muzyki. Będzie malowanie aut na żywo, pokazy filmowe, a wieczorem koncerty i DJ-skie sety. Z kolei 27 października o 19 wpadajcie na Pragę do klubu Chmury. Swoją pierwszą imprezę zagrają tam nowi podopieczni Instytutu Dźwięku i oczywiście wjazd jest za free.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Będą dodatkowe ekrany akustyczne wzdłuż autostrady A1 w Łódzkiem. Mieszkańcy walczyli o to od 11 lat, bo hałas jest ogromny. Do Polski trafił poszukiwany za milionowe oszustwa. Iwan P. jest podejrzany o wystawienie ponad 1000 fałszywych faktur VAT. Człowiek bliżej podróży na Księżyc, bo statek kosmiczny, który ma przewieźć ludzi, zaliczył dziś pierwszy lot po orbicie okołoziemskiej. No i sukces, choć jeden z silników miał awarię. Dziś pokaz jednej z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. W Teatrze Wielkim w Warszawie będzie uroczysta premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Lalka do kin wchodzi już w środę.
1: Godzina 17 na zegarach, my się bawimy świetnie przez cały dzień, prawda, Nikodem?
0: Oj, ja się świetnie bawię, a wy, nieważne gdzie jesteście, czy wracacie do domu, czy jesteście jeszcze w pracy, na szczęście jesteśmy my i z nami będziecie również bawić się świetnie.
1: To ja wam na pewno gwarantuję, dlatego że mamy sporo ploteczek, sporo dropów i bangerów, czyli to, co w sumie wy kochacie najbardziej, a my to już w ogóle, to jest nasza wielka miłość.
0: Dobra, to lecimy na pełnej!

0: Kiss FM. No a nasi detektywi z TikToka nie są luzerami i chyba oni nigdy w ogóle nie odpoczywają, bo cały czas czuwają nad tym, co się dzieje w świecie influencerów. I pamiętacie, jak tam wszyscy spekulowali, że Marysia Jeleniewska jest w związku z siatkarzem Tomkiem Furnalem? No i jego odpowiedź co do tego była dość jasna.
1: Nie ma dziewczynek, nie dziewczynek. Trzeba się skupić na graniu, tak?
2: Ale teraz są kolejne dowody, bo Furnal po powrocie z Mistrzostw Europy dostał bukiet kwiatów, podobnie jak wszyscy tam piłkarze na lotnisku, no i po czym Marysia Jeleniewska wstawia właśnie ten sam bukiet kwiatów do siebie na story. Teraz wszyscy są pewni, że te kwiaty są od niego i że oni muszą być ze sobą w związku, no to czekamy na wielkie ogłoszenie, ale ja proponuję dać im święty spokój.
3: Po co drążyć temat?

0: Takie dropy tylko w Radiu Kiss FM, a my mamy dla was ważny update, dlatego że od poniedziałku do piątku musicie wbijać na poranki z Julką Wasilewską.
1: A to dlatego, że Julka jest super, dlatego że ona robi fajny content na antenie, więc no nie możecie tego po prostu przegapić.
0: Na Easy Morning, poniedziałek, piątek od godziny 7 lecicie z tym.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilkę ważne info o tym, że rekordy można robić w każdym wieku.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze ploteczki. 78-letnia Kat Bowie została rekordzistką popularnej grze. Tej, wiecie, tej, której na mapie musicie utrzymać się przy życiu do końca, żeby wygrać. Prawie dekadę temu zaczęła grać pod namową wnuka. Dziś ma prawie 24 tysiące obserwujących i jest rekordzistką. Czemu? No bo jest najstarszą streamerką tej gry.
1: Dobra, moja babcia ma 74 lata, ale już ją będę szykowała i tak za 4 lata rozwali młode dzieciaczki i zrobimy jakieś fajne współprace.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę będzie Margherita Restaurante i powiem wam, dlaczego warto się uczyć języka angielskiego.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Słyszycie, jak on pięknie śpiewa po angielsku? Młodzi, uczcie się angielskiego.
1: To prawda, bo uwaga, jest taki program telewizyjny, w którym polskie kobiety mają różnych partnerów z zagranicy. No i właśnie mamy taki przykład tego, jak te polskie kobiety mówią, więc posłuchajcie.
2: Baby, please. Margareta speak, Bahamut, my friends, restaurant.
1: I to jest właśnie piękne. Znak dla wszystkich, żeby się trochę tego języka jednak pouczyć.

0: Poza tobą nic w radiu Kiss FM i ja też poza naszym studiem radiowym nie widzę nic, a to dlatego, że tu się u nas mega dużo dzieje.
1: U nas zawsze się mega dużo dzieje i już zaraz wbija ktoś do nas bardzo, bardzo ciekawy, także my już zacieramy rączki, a wy koniecznie nas słuchajcie.
2: Radio Kiss FM.
0: Naprawdę warto, także koniecznie z nami bądźcie.
2: Autopromocja. Uwaga, uwaga, tu...

To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: słuchacie Radia Kiss FM i już oficjalnie nie jesteśmy tutaj sami. Jestem ja, Daria i jest nasza gościni, Roxy Węgiel. Siemano!
1: Cześć, hej wszystkim!
0: Właśnie przed chwilką Roxy nam mówiła, że jest trochę zjetlagowana, więc opowiedz nam, jak było w Nowym Jorku.
1: Wiecie, u mnie jest 16 godzina teraz. Chociaż tutaj nie, która tu jest. Dobra, nieważne. Trochę wcześniej. W Nowym Jorku było cudownie. Pracowałam naprawdę z takimi muzycznymi ikonami, więc było bardzo intensywnie.
2: A możesz coś zdradzić,
1: mogę,
2: z kim pracowałaś?
1: Mogę, tak, nawet wrzuciłam fotkę z tym producentem. Mm-hmm. Jest to Jerry Wanda, który stworzył Hips Don't Lie, Killing Me Softly, więc ogólnie mogłabym tak jeszcze dłużej wymieniać, bo naprawdę ten producent stworzył największe piosenki na świecie, więc to było dla mnie też bardzo emocjonujące doświadczenie i wspaniały czas w Nowym Jorku. Oczywiście tam się bardzo dużo dzieje, to jest też takie dla mnie trochę korporacyjne miejsce, bo wszyscy w pędzie, wszyscy w biegu, więc szczerze mówiąc te 2 tygodnie w Nowym Jorku minęły mi jak 2 dni.
2: Czyli to był taki typowy wyjazd pracowy. Nie miałeś czasu trochę na odpoczynek.
1: Zawodowy, ale też udało nam się coś zobaczyć. Wiadomo, każda podróż też czegoś nas uczy, więc znaleźliśmy też chwilę na Broadway.
0: Wspaniale.
1: Także super było,
0: to
1: naprawdę.
0: To trzeba zrobić w Nowym Jorku.
1: Oj, koniecznie.
2: Działo się naprawdę sporo i czy te numery, które nagrywałaś, będą też w klimacie takim jesiennym trochę? Czy bardziej już zimowo, albo letnio już w ogóle myślisz?
1: Akurat te piosenki były bardziej w takim letnim vibe, ale poza tymi piosenkami nagrałam też teledysk do piosenki Jesień Trwa, która miała swoją premierę 23 września, w pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Nagrałam ten teledysk w Hamptons, więc myślę, że ten klimat Nowego Jorku trochę może się udzielić, słuchając mojej najnowszej piosenki. Także to był też trochę taki spontaniczny pomysł. Nagrałam ten teledysk w swojej sukni ślubnej, no bo cała piosenka jest o miłości i też właściwie już zrozumiałam, dlaczego ta jesień mi się tak dobrze kojarzy, bo po prostu poznaliśmy się z Kevinem właśnie taką porą jesienną.
2: Cudownie.
1: To była piękna jesień. Było
2: cudownie.
1: Bardzo słonecznie.
2: Czyli jesteś ogólnie też jesieniarą.
1: Jestem totalnie jesieniarą od zawsze. Ja, moja uroda to jest nawet ciepła jesień,
0: To prawda.
1: To wiele tłumaczy.
2: To słuchaj, my mamy dla ciebie taki jesieniarski blind ranking.
1: Dobra.
2: Mamy 5 rzeczy, musisz je uporządkować po kolei. No i zaczynamy zbieranie kasztanów. Na którym miejscu?
1: O, na 5.
2: Okej, dobra. Pumpkin spice latte.
1: Mam cukrzycę. Kocham to, ale niestety 9.
2: Okej, mamy 5 rzeczy, ale na 9 ją chętnie damy.
1: Jest 5 rzeczy?
0: Tak, 5 rzeczy.
1: Nie zamyślałam, że 10. Nie ustaliliśmy
2: ale
1: tego.
2: Ale to też dajemy
1: dobra.
2: Na 9, nie ma problemu.
1: Nie, no dobra, to 5. Okej, to nie, to teraz inaczej to rozplanuję. Dobra, zbieranie kasztanów w takim razie na 3.
2: Okej.
1: Pumpkin spice latte na 4.
2: Dobra, oglądanie Zmierzchu. Tak wiesz,
1: 2.
2: Pod kocykiem. Okej. Robienie sobie fotek przy dyniach.
1: Nie dam tego na 1, więc 5.
2: Dobra, no to mamy chyba już 1, czyli wieczory z ulubionym serialem
1: no
2: i ze świeczkami.
1: Idealnie wyszło. Dokładnie, tak bym zaznaczyła.
2: I
1: na
2: jeszcze
1: 1.
2: Do tego Zmierzch i w ogóle jest świetnie.
1: Tak,
0: no to jak
1: idealnie.
0: Jak już jesteśmy w tym jesiennym klimacie, to może chciałabyś zapowiedzieć swój nowy numer, który wyszedł w zeszłym tygodniu.
1: Oczywiście.
0: I lecimy z tym.
1: Taka jesień właśnie może trwać bez końca. I specjalnie dla was moja najnowsza piosenka. Jesień Trwa. Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yes.

0: Roxy, jesień trwa bez końca w Radiu Kiss FM i bez końca mamy dla was dobre info.
1: I bo już za chwilę będzie update Radia Kiss FM, więc zobaczymy, co się tam fajnego na świecie dzieje.
0: Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB. Powodem był atak Rosji na Ukrainę. Alert już odwołano. Specjalny zespół prokuratorów został powołany do wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. 7 śledczych powołanych przez prokuraturę krajową zajmie się aferą, która od miesięcy rozgrzewa publiczną dyskusję. W sprawie są tysiące poszkodowanych. Pozew w sprawie serialu Ołowiane dzieci trafił do sądu. Złożył go wnuk jednej z bohaterek, zarzucając twórcom zniekształcenie prawdy historycznej na temat jego nieżyjącej od ponad 10 lat babci. Chodzi o lekarkę profesor Bożenę Hager-Małecką. Rewanż za przegrany baraż to jedno z zadań naszej piłkarskiej kadry, bo biało-czerwoni zagrają dziś za Szwecją. Początek meczu o godzinie 20:45.

0: Minęła właśnie 18, nam dopiero opadają emocje, bo naszym gościem właśnie była Roxana Węgiel, Roxy, także działo się u nas.
1: Było świetnie, a będzie się działo jeszcze więcej, więc koniecznie z nami musicie być, bo ja już może zaspoileruję, ktoś jeszcze do nas wbija.
0: Tak, już się nie mogę doczekać.
1: Ostatnia godzina będzie naprawdę świetna, a my jak zawsze jesteśmy bardzo podekscytowani, już się nie możemy doczekać. Daria Kulej.

0: Get out of it. Malcolm Todd Earrings w Radiu Kiss FM. To jest totalny banger, no i totalnym bangerem jest też Patec. On robi rzeczy, o których człowiek normalnie by nie pomyślał. Mm-hmm. O tym, że zdobył już 2 dziewicze szczyty Karakorum, słyszał chyba każdy. I dzisiaj na swoim Instagramie napisał, że napotkali większe problemy z ich 3. celem, bo stan tej góry jest bardzo trudny i bardzo ryzykowny.
1: No dobra, ale chłopaki mimo wszystko stwierdzili, że będą robili dalej content i udają się teraz na jakąś kolejną misję, ale w sumie nic nie zdradzają. Mm-hmm. No my nie możemy się już doczekać tego, co się będzie działo. Na pewno będzie dużo walki poświęcenia, a to pewnie wszystko zobaczymy u nich na YouTubie, także Patec, jesteś królem. Buziaczki dla

0: czyli usłyszeć, kto u nas się pojawił i też zobaczyć fajny numer.
1: Usłyszeć. Także stay tuned. Radio Kiss FM. Naprawdę będzie się działo.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i oficjalnie nie jesteśmy tutaj sami, jesteśmy w tercecie. Ja, Daria i Nita, siemano.
1: Cześć wam, cześć kochani, bardzo mi miło.
2: I jak się dzisiaj czujesz, bo dzisiaj zagramy premierowo twój numer i jakie są u ciebie emocje związane z tą premierą?
1: No jestem bardzo, bardzo podekscytowana, ponieważ jest to utwór bardzo dla mnie osobisty, jeden z moich ulubionych w ogóle z nadchodzącej płyty, więc w ogóle bardzo, bardzo się cieszę.
2: No właśnie, bo ta piosenka będzie taka...
1: O, przepraszam!
2: Telefon dzwoni! Halo!
1: Przepraszam. Ja mam taki polifoniczny dzwonek, przepraszam, bo jestem z lat 2000, nawet taki mam po prostu...
0: I love it.
2: Wiesz, no, ogarnię dużo fanów, więc ktoś pewnie dzwonił pogratulować.
1: O, nie wytrzymam!
2: I za chwilę właśnie pogadamy o twoim numerze, ale zanim do tego przejdziemy, no to ten numer jest taki o miłości, o drugiej połówce, więc zrobimy sobie taki szybki teścik. Green flag czy red flag? Będziesz
1: Dobra.
2: Musiała powiedzieć, co to dla ciebie jest. No
1: Dobra.
2: To pierwsze. Na pierwszej randce chcę podzielić rachunek 50 na 50.
1: Chyba red flag.
0: Okej, okay. Be red straight
1: flag.
0: Up.
1: Red flag.
2: Dobra, nie ma jedynki i tutaj chodzi o zęby, że po prostu nie ma jedynki.
0: Górnej.
1: Kurczę.
0: I nie chcę je wstawić.
1: Kurczę, ale trudne. I nie chcę je wstawić.
0: Nie, to podoba mu się
1: jakbyś
0: właśnie ten
1: chciał,
0: sposób.
1: To green. Ale jak nie chcę, to chyba red.
2: Okej. Okay. Ma wiele przyjaciółek.
1: Green flag.
2: Okej. Okay. Jest z tobą w związku, ale ogląda filmy dla dorosłych. Trudne się wylosowało.
0: Nic, co ludzkie nie jest mu obce, tak?
1: Tak mi się wydaje, nic, co ludzkie nie jest nam obce. Green flag, niech będzie.
0: Okej.
1: Okay. Nie wiem.
0: Twoja opinia, na luzaku.
2: Bardzo mamy trudne. Teraz też będzie takie trochę trudne. Lubi wyciskać twoje pryszcze.
1: Oh my gosh, nie.
2: Niektórzy bardzo lubią.
1: Red flag, nie cierpię tego.
2: Okay.
1: Nie można zbliżać się do moich pryszczy, przepraszam.
0: I dotykać mojej twarzy.
1: Bez przesady, ale no pryszcze...
0: Tylko czyste rączki muszą
1: Tylko
0: być.
1: Czyste rączki, tak.
2: Okej, okay, i ostatnie. Kocha piosenki Nity.
1: No green flag, wiadomo.
2: Mi się wydaje, że my też pokochamy twoją piosenkę i nasi słuchacze zdecydowanie. I za chwilę będziemy mogli jej posłuchać i sobie trochę więcej o tym numerze pogadać, ale to za chwilkę. Naszą gościnią jest Nita, koniecznie z nami zostańcie.

0: Słuchacie Radia Kiss FM, a naszym gościem bez zmian jest Nita. Siemano.
1: Cześć,
0: chcielibyśmy
1: cześć.
0: Teraz porozmawiać o twojej piosence, więc może byś opowiedziała nam o procesie twórczym w kontekście To Zabolało, nowego numeru.
1: To Zabolało jest to utwór, który właściwie trochę czekał na swoją premierę, bo powstał jakoś w lutym, tak mi się wydaje. I stworzyłam go razem z Leonem Krześniakiem, potem refren dopisałam z Bartkiem Marszałkiem, więc była to taka w ogóle długa kolaboracja. Tak, z Madzią Wójcik potem napisałyśmy wspólnie tekst. I jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że ten utwór powstał, bo też dzięki ludziom, którzy byli wokół mnie, mogłam totalnie sięgnąć głębiej siebie i opisać swoje szczere emocje i doświadczenia, i właśnie taki jest ten numer, bardzo osobisty.
2: Okej, a ten numer to jest właśnie bardziej takie twoje tęsknię za kimś, czy dobrze, że mam już to za sobą i jest wszystko okej?
1: Dobrze, że mam już to za sobą i jest wszystko okej.
2: Okej, czyli ten numer opowiada o relacji, która była kiedyś.
1: Tak, tak, jest, tak, właśnie po prostu wyciągnęłam z tego też bardzo dużo lekcji dla siebie, ale właśnie zauważyłam, że w momencie, kiedy pokazałam moim słuchaczom refren na Instagramie, na TikToku i tak dalej, to bardzo dużo ludzi utożsamiło się z tą piosenką i pisały mi swoje historie, i to było dla mnie bardzo wzruszające, że ta historia nie okazała się tylko moja i możemy po prostu w takich momentach, kiedy, wiecie, relacja zmierza w złym kierunku, po prostu się móc wesprzeć. Więc jeśli ten numer komuś jest, jeśli tylko pomoże, to będzie jego największy sukces, więc tak.
0: Nita, to wszystko, co mówisz, jest piękne, jest inspirujące, więc to chyba już czas, żebyś go zapowiedziała na antenie Radia Kiss FM. Pałeczka jest twoja, mikrofon jest twój.
1: Kochani, zapraszam do posłuchania, To Zabolało, i dziękuję. Dziękuję za rozmowę.

0: Warriors w Radiu Kiss FM i my w sumie wracamy do kolejnych gości, bo to nie jest koniec. Na dzisiaj już była u nas Roxy Węgiel, była
1: Nita.
0: Naprawdę, kurczę, dzieje się i to jeszcze nie koniec.
1: Także stay tuned i czekajcie, bo za chwilkę wpada do nas bardzo ciekawy gość.

0: słuchacie Radia Kiss FM i dzisiaj naprawdę dużo się u nas dzieje, a teraz naszą gościnią jest Kaira. Siemano.
1: Cześć.
0: Kejka, no i jak, opowiadaj nam, czy to był najbardziej roztańczony czas twojego życia ever?
1: O, na pewno w życiu tyle nie tańczyłam. Teraz cieszę się, że mogę sobie pospać i już mi wszystko tak nie będzie boleć codziennie, ale to było wspaniałe doświadczenie.
0: Super.
2: A kto według ciebie wygra ten program?
0: Właśnie.
2: No, czy masz już jakieś przewidywania?
1: No ja mam, ale no nie wiem, czy mam powiedzieć, bo ja naprawdę jestem tak blisko ze wszystkimi, ale no oczywiście mam faworytkę.
0: Kto jest tą faworytką? Powiedz nam.
2: Okej, dobra, to może to zostawimy.
0: Na inny dzień.
1: No.
2: Ale no, słyszałam, że ten tydzień w ogóle był dla ciebie bardzo trudny. Dużo ludzi mówiło, że ledwo już na tych treningach, że tak bardzo dużo trenowałaś, że już twoje stopy po prostu odmawiały posłuszeństwa.
1: Tak, to Hela powiedziała na wywiadzie. No, moje stopy dosłownie krwawiły.
2: O nie.
1: Ale no, to jest też tak w programie. Słyszałam, że jest bardzo intensywnie i nie kłamali ludzie. To jest naprawdę... no dużo to kosztowało zdrowia i no i będę teraz kibicować wszystkim, którzy są w programie, bo to no jest ciężkie.
0: A co teraz będzie się u ciebie działo? Tak muzycznie, nie muzycznie, co teraz? Co będzie dalej?
1: Niedawno temu wydałam najnowszy singiel na moje nieszczęście, no i za chwilę będzie też nowy singiel. No to dużo muzyki. Przygotowaliśmy się muzycznie przed programem, żeby szybko działać i właśnie teraz 100% się koncentruję z powrotem na muzykę.
2: No to a możesz coś zdradzić o tym numerze, który dopiero wyjdzie? Czy to będzie po polsku, może po angielsku?
1: Po polsku. Teraz troszkę bardziej się skupiam. No teraz pisałam bardziej po polsku, jak tutaj byłam w Polsce. I teraz czas, żeby to wszystko wydać.
2: Okej, no to my się już w takim razie nie możemy doczekać. A to będzie jakaś zapowiedź epki, jakiegoś albumu?
1: No tak, to będzie coś większego. No?
0: Okej.
2: No to my już w takim razie bardzo czekamy. No ale już teraz będziemy mogli na antenie usłyszeć twój singiel Na moje nieszczęście. Tak. I co chciałaś tym numerem przekazać słuchaczom?
1: Ojej, to no ja ogólnie pisałam te wszystkie piosenki, które teraz wydam i na moje nieszczęście w takim bardzo smutnym czasie w moim życiu i te piosenki mi bardzo pomogły i to była taka terapia dla mnie. O rozstaniu, to jest dla ludzi, którzy mieli złamane serce i to mi bardzo pomogło i mam nadzieję, że też innym pomoże.
2: No to wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby w końcu usłyszeć ten numer na naszej antenie. Więc oddajemy ci teraz mikrofon. Proszę, zapowiedz naszym słuchaczom swój numer.
1: Dziękuję. To jest mój najnowszy singiel Na moje nieszczęście. Tutaj Kaira i słuchacie Kiss FM.

0: Impala Loser w Radiu Kiss FM i wow, ale się dzisiaj dużo działo. Była Roxy Węgiel, była Nita, była Kajra. No ja nie wierzę, co się teraz wydarzyło u nas w studiu.
1: Był Armagedon, działo się naprawdę dużo. No ale cóż, dziękujemy wam pięknie za ten dzień i żegnamy się z wami, Nikodem Formella
0: i Daria Kulej, i koniecznie z nami bądźcie już jutro punktualnie od godziny 14, bo jutro też się pewnie będzie u nas dużo działo.
1: See ya.

To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że do

autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

wszystkie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM.

0: Słuchajcie, to jest ten moment, wybiera 22, czas na audycję Kiss Rap w radiu Kiss FM i Gadudziu, Kamil Szufladowicz, siemanko.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: I dzisiaj mamy przygotowanych dużo dla was różnych niespodzianek, chociaż wiem, że słowo niespodzianka wzbudza u niektórych lęk.
1: Podobno tak jest, rzeczywiście, ale spokojnie, nie ma się czego bać, zwykle niespodzianki oznaczają coś dobrego. Tak, dobra,
0: nie nam,
1: tymczasem.
0: Nie nam to oceniać.
1: Razem. Ale no racja. W zasadzie to racja. No zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj. Drodzy radiosłuchacze, radioodbiornikowcy, jak to sobie ustaliliśmy w zeszłym tygodniu z Renę. Dzisiaj z kolei naszym gościem o godzinie 23 będzie Szaran, który też niedługo wydaje album, a w ostatni piątek wydał swój nowy singiel. Natomiast wcześniej stwierdziliśmy, że potrzebujemy eksperta.
0: O, czy zdradzamy już, kto to będzie, czy na razie niespodzianka? Nie, właśnie daj szyfrem, proszę.
1: Szyfrem?
0: Słowa opisujące tego człowieka.
1: Wspaniały, inteligentny i lubujący się w polskim rapie. To było więcej słów, ale jedna cecha.
0: Wspaniale. To właśnie ten człowiek przyjdzie do nas jeszcze w tej godzinie, ale nim on się pojawi, to my mamy przygotowanego naszego bencha, jak zawsze o tej godzinie, czyli trzy numery do nocnych przekmin.
1: Zdecydowanie tak, nocnych, jesiennych, zwał jak zwał, ale no wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie coś na głowie, chcecie przemyśleć jakiś temat, może to być na przykład jakaś duża decyzja w waszym życiu, a może po prostu dzieje się coś, co chcecie sobie dobrze przemyśleć, no i są piosenki, które mogą wam w tym pomóc.
0: Zaczynamy od Are We Still Friends, to jest akurat mój wybór. Za każdym razem, jak gra ten kawałek, to ja przytykam głowę do szyby w samochodzie, wyobrażam sobie, że jestem głównym bohaterem teledysku. Ten numer jest na maksa refleksyjny, bardzo mi siada to, że Pharrell Williams tam sobie się śpiewa, te wokale są mega świetne i po prostu to jest kwintesencja jesieni dla mnie.
1: Mamy szyby w tym studiu, więc puść tę piosenkę, ja chcę to zobaczyć.

0: Kamil, no moim zdaniem to jest absolutna jesień. Ten kawałek.
1: Tyler, The Creator i cała płyta Igor, to jest jesień. Jest to definicja jesieni, chociaż jest jeszcze taka płyta Tylera, The Creatora, która nazywa się Igor, która była, przepraszam, nie Igor, tylko Flower Boy. I ona była przed Igorem i mimo, że jej okładka jest bardzo wiosenna, to mam wrażenie, że jest może nawet odrobinę bardziej jesienna od Igora, jeżeli to ma jakikolwiek sens, co teraz powiedziałem.
0: Ja cię zrozumiałam, mimo, że jest późna godzina.
1: Dajcie nam znać, czy też mnie zrozumieliście, jestem ciekaw, bo czasami mam wrażenie, że sam siebie nie rozumiem i właśnie po to są jesienne nocne rozkminy.
0: I w ogóle, jeżeli wy macie jakieś numery, które wam pasują do tego tematu, czyli jesienne rozkminki, to wbijajcie na WhatsAppa Kisa oczywiście.
1: radiokis.pl. Tam radio... jeszcze raz? Julka.
0: Nasza social media
1: queen.
0: No, a proste. radiokis.fm. No tak się nazywa ta stacja. To jest genialne w ogóle. I tam jest odnośnik do WhatsAppa. Dokładnie. Nagrywacie głosówkę i my wam puszczamy tę głosówkę.
1: Puszczamy ją prosto z telefonu do mikrofonu, ponieważ nadal nie wiemy, jak je pobierać, ale kiedyś się nauczymy. No słuchajcie,
0: po
1: rap
0: kolei.
1: Jest trochę taki, prawda, chaotyczny. Trochę trzeba sobie pozwolić na...
0: A my jesteśmy takimi zgrywusami troszkę.
1: No, można tak chyba powiedzieć.
0: I dlatego wybrałeś ten numer, który zagramy za chwilę.
1: To jest Dance for Eternity, czyli taki somnambuliczny, taki hipnotyzujący najbardziej ze swojej całej kariery i swojej całej dyskografii Kid Cudi z albumu Passion, Pain and Demon Slain. Mam wrażenie, że to jest test w ogóle dla popfiltra w naszych mikrofonach, tytuł tego albumu. 2016 rok i cały brzmi w zasadzie podobnie jak cała ta piosenka, więc po prostu jej posłuchajcie i dajcie znać, czy wam się podoba. Ja się teraz będę rozpływał przez 4 minuty i 38 sekund.
0: No i to jest właśnie Kiss Rap w radiu Kiss FM, Drops and Bangers.
1: Oh yeah.

0: Kilka wierutnych kłamstw przed chwilą na naszej antenie padło z naszych ust. Pierwsze było takie, że puścimy wam Kida Cudiego. Drugie było takie, że będę rozpływał się przez najbliższe 4 minuty i 38 sekund. A prawda była taka, że rozpływałem się przez 5 i 17.
1: Widzisz? Czyli nie ma tego złego, co...
0: By na dobre nie wyszło. Tak, to prawda. Tak się mówi, Iga. Tak się mówi. To jest audycja Kiss Rap, Radio Kiss FM, a my gramy wam numery, które mają przysłużyć się wieczornym, nocnym rozkminom.
1: Ja po prostu nie mogłam się doczekać, żeby poleciał ten Childish Gambino, bo moim zdaniem to jest taki nocny Nowy Jork, ten kawałek. Na pewno to widziałeś oczami wyobraźni. Nowy Jork, jakiś taki romantyzm, właśnie Childish Gambino, no super, ale mega jednak chciałabym, żebyś nie czuł się pominięty w tej audycji. I Kid Cudi to jest w ogóle dobry strzał.
0: Bardzo doceniam, dziękuję za te miłe słowa i mam nadzieję, że teraz rzeczywiście poleci. W naszym studiu pojawił się już Kaziu Rapglas, który będzie naszym gościem już za parę minut w zasadzie.
1: Ale niech powie hej chociaż.
0: Powiedz hej.
2: Hej.
1: O. To na pewno on?
0: Nikt się tego nie spodziewał, ale
3: bo ja
0: dobrze.
3: Też, ja się nie spodziewałem, że się już się muszę przywitać się. Cześć.
0: No więc właśnie, cześć. Porozmawiamy sobie o paru kwestiach rapowych dzisiaj, między innymi o tym, że wychodzi
3: film
0: dokumentalny o pewnym polskim raperze.
3: O bardzo ważnym polskim raperze.
0: Jakim?
3: TD, albo inaczej Da Goat.
0: Okej. Mocne słowa, panie szanowny. Porozmawiamy sobie także o płycie, która wyszła w ostatni piątek. Wersji deluxe konkretnie pewnej płyty. Jakiej to płyty, panie Kaziu?
3: Młody West Final Fantasy Deluxe Rebirth. Tym bardziej chętnie porozmawiamy o tej płycie, ponieważ są tam strzały w naszą stronę.
0: Zdecydowanie.
1: I jeszcze przekmina jesienna.
0: Tak, tak. O przekminie jesiennej też sobie porozmawiamy, ale może najpierw
1: Kid Cudi,
0: co?
1: Do 2 razy sztuka.
0: Dance for Eternity. Trzymam kciuki.

0: A to Cham od Earla Sweatshirta z płyty Doris i roku 2013. Niezwykle, refleksyjna to na pewno płyta, po pierwsze. Po drugie, smutna to też na pewno. I po trzecie, totalnie jesienna i na nocną rozkminę.
1: I my właśnie sprawdzamy, jakie numery są najlepsze na nocną rozkminę. Ja tutaj wzięłam Doja Cat, wiem, że to jest dosyć kontrowersyjne, bo to bardziej R&B niż rap, ale z tym kawałkiem mam taką historię, że nagrałam do tego pierwszego TikToka na TikToku. Bo w sumie ten kawałek się wybił na TikToku tak naprawdę i dopiero potem był mega popularny.
0: I co jaki to był taniec na TikToku?
1: Nie mogę powiedzieć, nie mogę pokazać, to jest w ogóle w archiwum.
0: W archiwum, czyli nie możemy tego zobaczyć
1: nie,
0: siebie na TikToku.
1: Dobra, na 2,5 tysiąca lajków.
0: Ale gdzie? 2,5 tysiąca lajków ma paść. Jesteś bardzo enigmatyczna, Iga, dzisiaj.
1: Pod postem, który kiedyś wleci na Instagrama Kisa.
0: Dobrze, no dobrze, dobrze. Zobaczymy w takim razie. Trzymamy za słowo, że taki post się ukaże. Jest z nami nasza social media queen, która także nam tutaj pomaga, więc spadajcie także na sociale i Instagrama i TikToka Radia Kiss FM.
1: Kaziu z nami. Dokładnie. Cześć raz jeszcze.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich. Hej.
1: Ale muszę się ciebie zapytać o najlepszy kawałek do jesiennej rozkminki, chociaż tytuł rzuć.
2: O matko, to oprócz tego, który będziemy zaraz grać, czyli 28 dzień wrześniowy, Molesty Evenement, to może rzucimy coś od Taco Hemingwaya, może jakieś Frascati.
0: Czyli to jest dobry, nowszy Taco Hemingway.
2: Na taki spacerek, przejście, nieważne gdzie jesteśmy, to będzie o godzinie 21.30 w taki zamglony wieczór, zamgloną noc. Zawsze to będzie pasowało, gdziekolwiek w Polsce nie jesteśmy.
0: Skoro padł już tytuł 28 dzień wrześniowy, a dzisiaj mamy, drodzy radio słuchacze, 28 dzień wrześniowy, to posłuchajmy fragmentu tego.

0: Yo!
1: Oczywiście nie polecamy tego, co w tekście. Szczególnie na końcu.
2: To prawda, bo jesteśmy mega grzeczni.
3: Absolutnie, to jest poza tym pieśń przeszłości. Ten kawałek w przyszłym roku, kochani, będzie miał 30 lat.
1: O, oh, wow.
3: Znaczy ta sytuacja z tego, w tytule mamy 28 dzień wrześniowy 1997, a płyta Skandal chyba wyszła rok później, tak mi się wydaje, więc no 30 lat to dopiero będzie świętowanie. Nie zdziwię się, jak chłopaki coś zrobią z tej okazji.
1: To są takie must have'y, jeżeli chodzi o przypominanie pewnych rocznic. Właśnie 28 dzień wrześniowy, urodziny Kamila Tumulca i rocznica libacji na skwerku. To są trzy, które mi się zawsze wyświetlają.
2: Dlatego zagramy teraz Street, żeby zostać w temacie ulic.

0: Jaki to był dobry jesienny strzał. Słuchacie radia Kiss FM i audycji Kiss Rap. Drops and Bangers.
1: Gramatik, PZ, Nun, nie ma czasu pomyśleć. Z płyty, która jak się okazuje, jak sobie porozmawialiśmy przed chwilą, jest jedną z najważniejszych płyt w muzycznym życiu Kazia Rapglas. Czy to prawda?
2: Absolutnie potwierdzam. Ta płyta uświadomiła mi, jak mocne, głębokie teksty w polskim rapie potrafią być i jak ja osobiście wrażliwym gościem jestem.
0: O!
1: Światła miasta i w ogóle w numerze Nie ma czasu pomyśleć padają wersy, które stały się w zeszłym roku tytułem najnowszej płyty Taco Hemingwaya. Latarnie wszędzie dawno zgasły.
2: I też na swoje usprawiedliwienie teraz powiem, wcześniej rzuciłem Frascati jako tę propozycję na jesienny utwór. Jak poleciały światła miasta, to aż mi się głupio zrobiło, że tego nie zaproponowałem, ale właśnie jako, że ostatnia płyta Taco Hemingwaya jest takim jednym wielkim tributem do tamtych czasów, do twórczości Eldo, Jotuze i Asha, no to myślę, że możemy to uznać jako, że miałem też rację.
0: Ale to w ogóle wszystko się ładnie nam w taką całość
2: tak,
0: złożyło.
2: Połączyło się.
1: No dobrze, to przejdźmy sobie w takim razie do tematu naszego dzisiejszego spotkania, jednego z głównych trzech. Mianowicie w ostatni piątek premierę miała wersja deluxe płyty Młodego Westa, FF. Płyty, która tak naprawdę przez wielu stawiana jest na absolutnym podium, jeżeli chodzi o rapowe wydawnictwa w 2026 roku.
2: Ta płyta z początku roku, ta wersja podstawowa.
1: Tak, zgadza się.
2: No. Tak, no i wcale się nie dziwię. Myślę, że u słuchaczy underowych jak najbardziej jest to jedna z mocniejszych pozycji w tym roku. West wydał jeszcze przed wersją deluxe wydał płytę z duetem producenckim Winext, co też jest takie dziwne, że dostaliśmy w międzyczasie album i dopiero później deluxa, ale może tam wchodziły jakieś umowy z Def Jamem, bo Winext tam jest podpisany. I wcale się nie dziwię, bo jest to bardzo mocny, trapowy, underowy album, same bangery. Jak sobie robiliśmy recenzję na tubie tej płyty, to mówiliśmy, że przez 21 numerów nie przestajemy bujać głową i jest to naprawdę mocna pozycja. Ale chyba nie mogę tego samego powiedzieć o tych kolejnych 13 nowych trackach. Już to jest trochę dla mnie za dużo, że mamy takie przedłużenie, w zasadzie takie samo.
1: A jak są tego typu płyty, to znaczy wychodzą wersje deluxe, gdzie mamy de facto podwojoną liczbę numerów z oryginału, to robisz tak, że słuchasz tej płyty od początku do końca, czyli razem ze starymi numerami, czy słuchasz tylko nowych?
2: Musiałbym się bardzo zajarać całością, żeby przesłuchać wszystkie teraz, ile? 35 utworów. To musiałbym się podobać naprawdę całość, ale z takiego dziennikarskiego obowiązku to raczej wchodzę w te 13 numerów nowych, sprawdzam, co się dzieje i zależy, jak mi się to spodoba, prawda?
1: Numer z Matą się pojawił na tej nowej wersji płyty, czyli Rebirth, Philip Plein, tak się nazywa ten kawałek. Coś o nim więcej?
2: Myślę, że Mata dobrze wie, co robi, że sięga, że sięga po tych twórców i też w drugą stronę cały czas buduje swój fanbase, cały czas go poszerza. Zresztą, jak jesteśmy przy newsach, pozwolę sobie zarzucić, że dosłownie przed chwilą padła informacja, że prawdopodobnie szykuje się trasa po Europie, a już na pewno jest potwierdzony Londyn.
1: Ale czy mówimy tutaj o Macie.
2: Sorki, że tak zmieniłem nagle, ale...
0: Nie, dobrze, to jest taki hot news.
2: Wrzucał do siebie na stories, że prawdopodobnie dwa koncerty w Londynie się wydarzą.
1: Ale to będzie jako Mata, czy jako Polak GBP?
2: Póki co jest to wszystko na profilu Maty i zresztą na jego profilu Spotify. To takie zdjęcie w tle, nie profilowe, tylko takie to szerokie, poziome, zostało zmienione. Takie zdjęcie jakbyście wpisali sobie w wyszukiwarkę, jak zrobić dookoła świata. Mhm. Czyli jest to nawiązanie do jego wersów z kawałka Pato Reakcja, że nauczy, pokaże wszystkim, jak zrobić dookoła świata, co też było nawiązaniem do tego, że właśnie ma zamiar ruszyć w Europę i podbijać ten europejski rap. Życzę mu tego, żeby mu się to udało.
0: A za chwilkę porozmawiamy jeszcze o filmie.
1: Tak jest, o filmie o Tedę. No i będzie także trochę o co chodzi, czyli o płycie, która jeszcze nie wyszła, ale już jest zapowiadana. Louis Villain z Kizem, z numerem Prezes na antenie radia Kiss FM.
0: I każdy niczym taki prezes tutaj wbił do audycji Kiss Rap i za chwilę wrócimy. Ja, to jeszcze nie koniec.

0: prezes w radiu Kiss FM. Słuchacie audycji Kiss Rap Drops and Bangers. A jeszcze tak w tej godzinie.
1: A jeszcze w tej godzinie porozmawiamy z Kasiem Rapglass o kolejnych rzeczach, czyli o nowej płycie nadchodzącej O Co Chodzi, czy też O Co Chodziego, a także o nadchodzącym albumie, przepraszam, filmie o TD.
0: A po godzinie 23:00 Szara.

0: Emocja.
1: Nabawiłeś się FOMO,
2: bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
3: Wait a minute.
2: Mamy na to sposób.
4: Crazy.
2: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drop some bangers w radiu Kiss FM.
0: Autopromocja.

0: kawałek, który mega się wpisuje w taką godzinę. Słuchacie Radia Kiss FM, Drops and Bangers, audycja Kiss Rap. Naszym special guest jest Kaziu. Dobrze, że ty do nas przyszedłeś. Jesteś po prostu prezesem, ekspertem. Już tak cię będziemy nazywać. Prezes. Prezes on the mic.
1: Witam, zapraszam, polecam się na przyszłość. Daleko nie mam.
0: Obiecaliśmy, że porozmawiamy o filmie.
1: O TD. Film będzie nosił tytuł TD Forever Rap. Ciekawostka, TD tego filmu jeszcze nie widział. Powiedział, że obejrzy go dopiero na premierze. Premiera będzie na Warsaw International Film Festival w przyszłym miesiącu, jakoś w połowie miesiąca, dokładnej daty nie pamiętam, chyba 14-15. No, ciekaw jestem, czy to będzie taka laurka, czy TD będzie zaskoczony w ogóle kimkolwiek, kto się w tym filmie pojawi. Liczę na masę archiwalnych materiałów, ponieważ polski rap leży pod tym względem, że nie mamy proper filmu dokumentalnego. Tak naprawdę mamy Blokersów i Skandal, Ewenement Molesty. Zresztą w tym filmie Skandal mamy odwzorowaną tę scenę, gdzie Wilku opowiada to, co się działo w kawałku 28 Dzień Wrześniowy. No, ja zawsze takie wydarzenia jak film o polskim raperze uważam jako święto. Zawsze to tak odbieram, bo to zawsze wzbogaca i pcha naszą hip-hopową kulturę do przodu, no chyba, że są to takie kwiatki jak Proceder, który opowiadał o nieodżałowanym Tomku Hadzie.
2: No jest jeszcze chyba najpopularniejszym akurat, jeżeli chodzi o polski rap, to jest oczywiście film Jesteś Bogiem.
1: Tak jest, film, który przyczynił się do tego, że boom na polski rap wydarzył się wtedy po raz drugi, w okolicach chyba 2010 roku.
2: Tak
1: coś
2: było.
1: Takiego. Zresztą Mata, o którym też dzisiaj trochę rozmawialiśmy, mówił, że po zobaczeniu tego filmu zaczął słuchać polskiego rapu i chyba go robić, więc mamy chociażby jego.
0: A pójdźmy, pomaszmy trochę, chłopcy. O kim chcielibyście zobaczyć taki film dokumentalny? Proszę, rzućcie mi jakieś nazwisko.
2: No, to bardzo ciekawe.
1: No to ja rzucam na przykład, że ja bardzo chętnie bym zobaczył o Eldo i o Światłach Miasta i o Gramatiku, tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę przeszłość Eldo odnośnie malowania graffiti, tych całych akcji na pociągach, tego, że z ostrej amunicji do niego strzelano, co jest gdzieś tam memem. Ja bardzo bym chciał to zobaczyć, tym bardziej, że jaram się graffiti, tak jak całą kulturą, to byłby super wątek, którego w Polsce też nie ma. Pokazanego na filmach takich dookoła hip-hopowych, co nie?
2: Bardzo fajny pomysł. Też chętnie, jeżeli ktoś nas słucha, jest akurat producentem filmowym, to myślę, że to jest fajny pomysł.
0: Ale bierzemy procent, tak z 40.
2: No, myślę, że tak.
1: No, ja tak, no tak, myślę, że 20, żeby się do was tutaj dopasować, mogę wziąć.
2: To teraz artysta, którego pcham od zeszłego tygodnia bardzo mocno. Niedawno miał premierę swojej debiutanckiej płyty Black Boy Alternative, tak się nazywa cały krążek, a piosenka, którą puścimy, to numer Dai z Kendrickiem Lamarem i Amber Mark, How to Pray.

0: How to Pray w Radiu Kiss FM. Kazio obiecał nam, tak, żeby tutaj porozmawiać o co. Minuta na oco,
1: dopiero co po świetnej, znakomitej, wspaniałej, najlepszej płycie tego roku zapowiedział, że znienacka wyda następną płytę, która będzie się nazywała Polski Truskul przez 2T oczywiście, na której będą same znane nazwiska zrobienia takich bitów i z takiej muzyki, czyli na przykład Quiz, okładkę zrobi Lis Kula, który robił okładkę na przykład płyty Małpa Kilka Numerów o Czymś, czy okładki płyt Włodiego, czy okładki Solar Białas z ostatniej ławki, więc wszystko dookoła tego będzie się kręciło. Kiedy to wyjdzie? Moim zdaniem jeszcze w tym roku.
2: No, ten człowiek się nie zatrzymuje. To by było bardzo fajne, gdyby to wyszło w tym roku. Myślę, że mamy sporo ludzi, którzy są fanami tego, o co chodzi, który tworzy właśnie takie truskulowe, oldschoolowe, boom-bapowe rzeczy.
1: Jak najbardziej. I podtrzymanie pasy wydaniem takiego albumu po 3 albumach, które przeformatowują polski rap i myślenie o nim, byłoby świetnym ruchem.
2: Kaziu Rapglas był naszym gościem w tej godzinie. Dziękujemy ci serdecznie, panie prezesie.
1: To ja dziękuję, było mi bardzo miło i polecam się. Dajcie znać, czy chcecie, żebym ja się tu pojawił w ogóle.
0: Chcemy. Przegłosowane.
1: To dziękuję. Wy ślicie głosówki. Pa!

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Uwaga, content 18+. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: I słuchajcie, wybiła godzina 23, jest już nasz gość Szaran, siemanko.
2: Dobry wieczór, siemanko, Szaran z tej strony.
1: Obiecaliśmy tobie niespodziankę, bo dokładnie. Ty, chłopie, dzisiaj masz urodziny, nie?
2: Tak się składa, no.

0: Zapalić świeczek w studiu ze względu na zagrożenie pożarowe
1: więc
0: potencjalne, więc
1: ogień.
0: ASMR zdmuchania świeczek. Próbuj. Po prostu dla słuchaczy.
2: Dobra, to uwaga, 3-4.
1: A pomyślałeś życzenie?
2: Pomyślałem, ja już przyszedłem tu z życzeniem.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: No dobra.
2: A w ogóle muszę powiedzieć, bo to wy tego ludzie tego nie widzą, ale to jest ciasto Lotus.
1: Tak.
2: A to jest moje ulubione ogólnie.
1: No. To jest węgiel.
2: To jest węgiel. Dziękuję wam bardzo, tak, dziękuję. Dobra, to zdmuchnąłem świeczki, pomyślałem życzenie, ale nie powiem go.
1: Bo się nie spełni.
2: Tak, ale dziękuję wam bardzo.
0: To my dziękujemy za to, że postanowiłeś spędzić z nami ostatnią godzinę swoich urodzin, mój drogi. Tak. To jest bardzo duże wyróżnienie.
2: Promujemy zdrowe, bezalkoholowe, bezużywkowe urodziny.
1: Let's go!
0: Clock it, drodzy państwo. Tak się powinno zdecydowanie robić. Które to są twoje urodziny, mój drogi? Jeżeli
2: nie
0: chcesz
2: mogę,
0: zdradzić.
2: Nie mogę tego powiedzieć.
1: 18.
2: Nie mogę, 18 cały czas. Nie, no nie mogę powiedzieć. 25.
0: Okej.
2: Okay. Kuba Szarański, 01, Nowa Huta, wiesz co chodzi.
0: Bardzo, bardzo ładny wiek. Jak się czujesz jako 25-latek w takim razie?
2: Tak samo chyba jak 24-3, wiesz co, nie, no nic, dobrze się czuję.
1: Coraz bliżej do płacenia podatków.
2: Niestety.
0: A, to prawda, rzeczywiście. Zerowy PIT już zaraz schodzi.
1: No właśnie.
2: Ja dobrze się czuję. Uważam w ogóle, to jest pewnie też związane z tą muzyką i tak dalej, o której będziemy rozmawiać, ale, że teraz to jest taki mój od 2-3 lat taki prime życiowy. Na przykład jak gadam z kolegami, to mówią, że wiecie, to ich prime to był taki 18-17. Mój nie. Nie jest teraz. Więc jakby myślę, że to są lata, które będę najlepiej wspominał, nie?
1: Super, no, to my zaraz porozmawiamy z tobą o życiu, nie życiu, o muzie.
2: Dobrze.
1: O tym za chwilę, a wchodzimy sobie w tę godzinę razem z O co chodzi, Taco Hemingwayem.
0: Tak jest, Halo, tak się nazywa ten numer z najnowszej płyty Janka, czyli płyty zatytułowanej Riot.

0: Otto w Radiu Kiss FM. Tak sobie tutaj rozmawiamy z naszym wspaniałym gościem, jeszcze raz 100 lat, o Otto. Mhm. Jakie ty masz przemyślenia a propos właśnie Otto, a propos tej płyty, tego wszystkiego?
1: Mi się bardzo podoba i powtórzę to, co powiedziałem wam, co was zaintrygowało, że mam do Otto taki fanowski szacunek po prostu do jego rzeczy i do tego, co robi. Podoba mi się jego droga, podoba mi się to, że się komunikuje muzyką, płyta mi się bardzo podoba i tyle. To jest lista rzeczy.
2: Masz jeszcze takich raperów w Polsce, których tak doceniasz właśnie z tej perspektywy? Nie pamiętam, w którym numerze ty to nawinąłeś, ale że polskiego rapu zacząłeś słuchać...
1: Bardzo późno, po Taco na Fidę.
2: Po Taco na Fidę, właśnie.
1: Przepraszam wszystkich, których to uraża. Nie, żartuję. Czy mam takie coś, że jeszcze mam taki respekt też taki trochę? No mam na przykład, to jest też ciekawe, nie, bo jestem tak dosyć teraz przez label i w ogóle też byłem teraz na wielu koncertach z Białasem i mamy super kontakt i tak dalej, ale no jednak jest taki respekt, wiesz, że to jest też, jakby ja mam tak, że mi kogoś droga imponuje, nie? Że jak znam drogę, mam też taki respekt do na przykład do Janka rapowanie, do jego drogi, ale to dlatego, że jest lokalnie krakowski i wiem jakby, jak ja byłem, miałem 16-17 lat, a Janek gdzieś tam wchodził, jak to wyglądało w Krakowie, nie? W sensie, że to był taki, wiesz, kult jakby, no więc taki, myślę, że to są takie trzy osoby, nie?
2: Jestem ciekaw w ogóle twoich relacji z Białasem. Czy to jest tak, że ty masz z nim trochę taką relację jak mentor, powiedzmy, z uczniem, czy może jest to relacja, wiesz, szef-pracownik na przykład, nie?
1: Nie, to jest syndrom sztokholmski, wiesz? Nie, no nie, no po prostu Białas mega jakby, tak jakby, wiesz, wyciągnął do mnie rękę. Jest między nami też różnica wieku jakaś, więc to też jest... Ale wyciągnął do mnie rękę po prostu na początku. No i tak jakby wydaje mi się, że też... Powiem, że jara się ma moją muzą, lubi moją muzę, więc to też na pewno jest, pomaga w kontakcie. No i nic, no i pojechaliśmy teraz na parę koncertów, copaliśmy vibik i tyle, nie? Jakby nie ma w tym. Myślę, że nie jest taki, coś mentor pewnie trochę tak, bo coś z nim tam gadam, pytam i tak dalej, ale to nie jest tak, że wiesz, że jakby, że siedzę z nim jak z nauczycielem, tylko bardziej jak chyba z ziomkiem, no.
2: A jest taka jedna osoba w ogóle w twojej muzycznej drodze, która nauczyła cię, powiedzmy, najwięcej?
1: Najwięcej? Myślę, że nie, no z takiej chodzi o raperów, no to pewnie Białas. Też pozdrawiam Janka, tego mojego DJ-a i project managera. Myślę, że Janek wysłuchuje najwięcej mojego. To jest właśnie ten moment, kiedy raz przeklnę pierdolenia na różne tematy i Janek to jest wyrozumiały. I tyle, no myślę, że Janek i Białas to są takie osoby, które najwięcej pomagają. No i też jakiś tam, wiesz, parę jeszcze takich może ziomeczków, tu mogę wymienić Kizę, czy mój producent, Krzemień, też mój bliski bardzo ziomek, przyjaciel. No nie wiem, parę osób jest takich pewnie na muzycznej drodze, no.
0: A skoro już jesteśmy właśnie przy takich statementach, to chcielibyśmy, żeby nasi słuchacze mogli cię lepiej poznać. Rzuć nam 3 randomowe fakty o sobie. Jakie tylko chcesz.
1: 3 randomowe fakty o mnie, tak, jestem z Krakowa. To jest, jak ktoś tego nie wie, to już powtórzę to głośno, z Huty, z Krakowa. Drugi randomowy fakt jest taki, że bardzo krótko, tak jak powiedziałeś, słucham rapu od Taco na Fidę, czyli pewnie dosyć krótko jak na to, że jestem już w wytwórni i robię drugą płytę i tak dalej. I robię ten rap zawodowo, można powiedzieć. I trzecia rzecz jest taka, że jestem totalnie fanatykiem kuchni greckiej, uwielbiam greckie jedzenie i właśnie dzisiaj byłem na swojej urodziny w greckiej restauracji i to jest jakby ten trzeci fakt.
2: Fantastycznie, greckie jedzenie bardzo doceniam i przez ciebie zgłodniałem, więc zjedzmy trochę tortu i posłuchajmy Younglina.

0: Ja kocham ten numer, Szaran, Julia Pośnik, Umiar. Wydaje mi się, że ten numer jest mega dojrzałym kawałkiem i dlatego postanowiliśmy się ciebie zapytać, czy ty jesteś takim wrażliwym typem chłopaka? Jesteś takim wrażliwcem?
1: Myślę, że tak. No myślę, że właśnie cała moja poprzednia płyta Ryk była o tym właśnie. O byciu wrażliwym chłopakiem. No. Nie wstydzę się tego, jestem.
0: To jest świetne, czyli jesteś taki dorany przyłóż.
1: Nie, no bardziej, nie wiem, czy po to jest taki, wiesz, już troszkę, że jestem taki dorany przyłóż, rozumiem, że to znaczy, że jestem taki miły dla wszystkich, tak, i że każdy chce ze mną przebywać, o to ci chodzi?
0: No bardziej dziewczyny, ale no mniej więcej.
1: Aha, że to nie wiem, to pytanie z dziewczyn, no ale, ale to się pewnie z tym się bardziej zgodzę.
0: Okej.
1: Zertuję, no ogólnie tak, jestem wrażliwy, jest to dla mnie ważne, zawsze taki byłem, płyta o tym była poprzednia i na tej płycie też tego będzie dużo, ten numer jest faktycznie dojrzały, jest, bardzo go lubię, tak jak mówiłem całkiem niedawno, gdzie indziej, to powtórzę tutaj. Bardzo dziękuję Julce za ten numer, bardzo mi się podoba. I tyle. Super kolaboracja.
2: Na tej płycie, czyli my mówimy tutaj o płycie zatytułowanej Kły, której premiera ma być jeszcze w tym roku, tak twierdziłeś, przynajmniej
1: tak
2: na swoim Instagramie.
1: Nadal.
2: I tak twierdzisz nadal, ale konkretnej daty jeszcze nie ma.
1: Nie, ale mogę powiedzieć, że wydarzy się to od dzisiaj, a przed grudniem.
0: Ale jest to podpowiedź.
1: Jest to jakaś rama czasowa, tak?
0: Tak?
1: Od 28 września do 1 grudnia ta płyta się pojawi. Gdzieś.
2: Zastanawiam się, na ile jesteśmy w stanie zdradzić kulisy, taką kuchnię, powiedzmy, bycia wydawcą muzyki w ogóle. Bo po co są w ogóle takie właśnie zabiegi, że nie zdradzasz daty premiery swojej płyty? Na przykład ze względu na to, że jest coś jeszcze work in progress, na przykład, tak? Czyli dokończasz jakieś numery, czekasz na jakieś konkretne fity, nie wiem, dopinasz konkretne rzeczy, czy po prostu to jest taki, powiedzmy, faktor tajemniczości, prawda? Że nie chcesz właśnie zdradzać i taki surprise drop trochę zrobić.
1: Teraz jest pewnie tak. Powiem, że jest pewnie, że to jest game plan, a wszyscy wiedzą, że jeszcze jest płyta nieskończona. I teraz wymyślam, tak?
2: Hip-hop, człowieku.
1: Hip-hop. Nie, no nie rzucam jeszcze tej daty, bo nie wiem, po prostu GTA wychodzi w listopadzie i nie wiem, czy wydam tą płytę, bo nie wiem, czy, wiesz, jak powiem teraz na przykład, nie, 20 listopada się okaże, że siedzę przy konsoli i płyta nie wyjdzie, to co?
0: Przepraszam, mamy fana GTA, wreszcie.
1: O to chodzi.
2: Ale słuchaj, to jest w ogóle rzecz, o której rozmawialiśmy też w zeszłym tygodniu z Renę, bo on mówił, że ludzie autentycznie odwołują swoje premiery listopadowe ze względu na to, że wychodzi GTA, ale nie tylko dlatego, że to artyści będą grać, którzy nie mogą skończyć, ale też dlatego, że po prostu słuchacze będą grać i nie będą w ogóle słuchać muzyki.
1: Ja dostałem taki, kiedy siedzieliśmy w studiu i mój realizator Urmi, pozdrawiam, powiedział mi, żebym zmienił nazwę płyty z Kły na GTA Official Soundtrack i na pewno to już jest, wiesz, boost. Potem się będziemy sądzić pewnie z Rockstarem, ale nie, no wiadomo, beka, ale no pewnie tak, myślę, że to GTA to jest big premiera, nie? W sensie, no, ale jednak będzie większa, tak? Kły, Szaran.